Cześć, kochani, kłanie się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej audycji Remiza w radiu Konin FM.

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wypadek polskiego autokaru, za chwilę aktualne informacje z Węgier. Ceny paliwa tańsza niemal złotówkę od dziś, wraca pakiet CPN. Cristiano Ronaldo i koniec kariery, sugeruje to pewna wypowiedź słynnego piłkarza.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wieczorem z Warszawy wystartował specjalny samolot w związku z katastrofą polskiego autokaru z pielgrzymami. O tym, kto poleciał do Węgier, by pomóc poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru, Marcin Starzec.
2: 6 medyków, w tym anestezjolog, ortopeda i chirurg.
3: Delegacja odwiedzi pacjentów we wszystkich 4 szpitalach, w których się znajdują. Zostanie ustalony stan zdrowia naszych mieszkańców.
2: Mówiła wojewoda, przekazała też, że strona węgierska ma przesłać pełną i w pełni zweryfikowaną listę osób, które zginęły w tym wypadku.
0: Dziś odbędzie się minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego, natomiast flagi będą obniżone do połowy masztu przez 3 dni. Większość pasażerów tragicznego w skutkach przejazdu pochodziła z Podkarpacia. Węgierska policja zatrzymała jednocześnie kierowcę autokaru. Drugi z kierowców po przesłuchaniu został zwolniony.
4: Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie.
0: Informuje wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski. Najprawdopodobniej według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy. Śledztwo w tej sprawie wszczęła już prokuratura okręgowa w Krośnie. Wspólne działania prowadzą też polscy i węgierscy funkcjonariusze policji oraz miejscowe służby ratunkowe. Tragiczne niestety informacje także z Litwy. W Morzu Bałtyckim utonął nastolatek z Polski. 17-letni turysta w sobotę wieczorem wszedł do wody w kurorcie Połąga na zachodzie Litwy. Prawdopodobnie porwał go silny prąd wody. Nurkowie znaleźli ciało nastolatka nieopodal miejsca, w którym zaginął. Młody Polak przyjechał do kurortu z rodziną z Polski. Na 2 tygodnie wrócił dziś rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej.
5: Zawiera w sobie przez ministra energii wydawane obwieszczenie każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stację paliw do stosowania maksymalnej ceny.
0: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Już po obniżce za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie do 6 zł i 41 groszy. Wakacje jeszcze potrwają 2 tygodnie, ale nieuchronnie zbliża się już jesień. Czuje to nawet słynny mazurski bocian Krutek, który pożegnał się z Polską i wczoraj rozpoczął jesienną wędrówkę na południe, o czym poinformował Mazurski Park Krajobrazowy. Jak przekazali przyrodnicy, z bocianem nie żegnamy się jednak na zawsze. Jego lot do Afryki i z powrotem do Polski będzie jak co roku śledzony dzięki nadajnikowi GPS. Słynny portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo zasugerował, że rozpoczęty w miniony czwartek sezon arabskiej ekstraklasy może być jego ostatnim w karierze. 41-latek w wywiadzie dla czasopisma modowego Vogue przyznał, że już marzy o zabawie, podróżach i graniu w padla. To było 25 lat pełnych poświęceń, dodał Portugalczyk. Przez całą karierę zdobył dotychczas 976 goli w oficjalnych meczach klubowych i międzynarodowych. 1000 jest więc wciąż w jego zasięgu.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Burze i opady deszczu dziś na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju będzie odczuwalne ochłodzenie, ale bez opadów. Termometry pokażą od 19 stopni na wybrzeżu, przez 25 w centrum, do 31 na krańcach południowo-wschodnich.

0: gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
3: Konin FM.

0: FM. Reklama.
1: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: 12 ofiar śmiertelnych, zatrzymany kierowca, za chwilę nowe dane z Węgier, potem pogodowe alerty, będą burze, ulewy, ale i upał. Będzie też finał obławy pod Poznaniem, gdzie ciężko ranna została kobieta.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów, a w samo południe minuta ciszy. Na Podkarpaciu dziś żałoba po tragicznym wypadku Polaków z tego regionu na Węgrzech. W katastrofie autokaru z pielgrzymami zginęło 12 osób, 10 jest bardzo ciężko rannych, kolejne mają lżejsze obrażenia. Na miejscu jest już specjalny zespół humanitarno-medyczny z Polski, to konsulowie, ale też 6 medyków i to oni będą oceniać, czy możliwy jest transport naszych obywateli do kraju. Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Żaden Polak nie zostanie bez pomocy, bez opieki. Nasi medycy muszą zdecydować razem z miejscowymi lekarzami o możliwości zdrowotnej przetransportowania poszkodowanych.
0: W gotowości jest wojskowa kasa, karetki i szpitale głównie na Podkarpaciu, ale i też wysoko specjalistyczne w Warszawie. Kierowców autokaru przesłuchali już węgierscy śledczy, ale tylko jednego prowadzącego pojazd w momencie wypadku zatrzymano. Prawdopodobnie podczas jazdy zasnął on za kierownicą. Śledztwo prowadzi też prokuratura w Krośnie, a w firmie właściciela autokaru rusza kontrola inspekcji transportu drogowego. Podobne czekają też innych przewoźników. Burze z gradem to dziś głównie na południu kraju. Ostrzeżenia dotyczą obszaru od Żary i Zgorzelca przez Kalisz, Wrocław, Katowice i Kraków po Tarnów. To alerty głównie pierwszego stopnia, ale na Śląsku, Opolszczyźnie i częściowo w Małopolsce wyższego drugiego w trzystopniowej skali. W centrum, w Łódzkiem i w sporej części Mazowsza, włącznie z Warszawą, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed ulewami i burzami. Jest też alert najniższego stopnia dotyczący upałów na krańcach południowo-wschodnich. Wieczorem policjanci zatrzymali 51-latka poszukiwanego w związku z postrzeleniem kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Obławę prowadzono od soboty.
3: Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim broń, która prawdopodobnie posłużyła do ataku na kobietę.
0: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Ranna kobieta jest w ciężkim stanie. Od dziś taniej na stacjach paliw. Rządowy pakiet osłonowy wraca na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Ma przynieść oszczędności około złotówki na litrze benzyny i diesla. Powód wdrożenia rządowej interwencji na rynku paliw tłumaczy analityk Urszula Cieślak.
4: Mówiłam decydującym o tym, ile kosztuje ropa na rynkach międzynarodowych, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. I widzimy, że tam ta sytuacja jest jakby wciąż eskalująca.
0: Dziś benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy za litr, a olej napędowy 7,37. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, 19-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim, znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak to było przez dekady, domem dla kupców, a food hallem, czyli będą tu działać przede wszystkim restauracje.
1: Konin FM. Pogoda.
5: No i mamy dobre wiadomości, upragnione ochłodzenie na początek tego tygodnia wakacji, jednego z ostatnich. Na horyzoncie widzę przynajmniej 3 najbliższe dni z możliwymi opadami deszczu w naszym regionie. Teraz mamy w Wielkopolsce 13-14 stopni, wiatr 2, w porywach 6 km na godzinę, ciśnienie 1013 hektopaskali. A jeśli chodzi o to, co w Koninie, to dziś w ciągu dnia spodziewajmy się maksymalnie 22 kresek, jutro będzie jeszcze mniej, 20 stopni.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
5: Dzień dobry, Piotr Czmil, witam. W poniedziałkowy poranek po 7:00. Za chwilę o wielkim meblowaniu domu Zemełki. Wielkim i drogim. Do kamienicy na Konińskim Rynku trafia wyposażenie za miliony. W tej godzinie powiem też o wielkopolskim konkursie na dania, skaczki i gęsi. Będzie smacznie.

0: Dom Zemelki w Koninie zyskuje nowe wyposażenie. Do zabytkowych wnętrz rozpoczęto właśnie dostawę i montaż mebli, które będą sukcesywnie ustawione w kolejnych pomieszczeniach. Prace mają potrwać do końca września. Inwestycja kosztuje ponad 7 milionów 29 tysięcy złotych, ale chciałbym mieć takie mebelki w domku. Stopniowe wyposażenie domu Zemelki ma przygotować jego wnętrza do nowych funkcji. W odnowionej przestrzeni rozwijana będzie działalność kulturalna i twórcza, a mieszkańcy oraz goście zyskają miejsce do spotkań i korzystania z informacji turystycznej. CIT tam zostanie przeniesione z Dworcowej. Dom Zemelki z XVI wieku jest najstarszą kamienicą na rynku.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
4: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: kalendarza.
1: 17 sierpień, poniedziałek. Imieniny obchodzą Jacek, Anita. Wszystkiego najlepszego i także tym, którzy jakieś rocznice mają, dzisiaj urodziny. Nietypowe święta, dzień pozytywnie zakręconych. No to mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze tacy są. Dzień lumpeksu, też wszystkiego najlepszego tym, którzy nas słuchają, a wiem, że w wielu takich sklepach nasze radyjko gra przysłowie. Jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada. A cytat, który warto przytoczyć, brzmi tak. Martwienie się to modlitwa o to, czego nie chcesz. Lepiej się nie martwić.
0: Kartka z kalendarza.
1: No dobra, to teraz popatrzmy sobie na to, co wieki temu się wydarzyło. 17 sierpnia 1431. Krzyżacy wypowiedzieli Polsce wojnę i najechali trzema grupami ziemię dobrzyńską, Kujawy i Krajnę. 1655. Potop szwedzki. Król Karol X Gustaw stanął z 34-tysięczną armią pod Kołem u nas w Wielkopolsce koło Konina. 1793. Spłonął wtedy zamek Czocha. 1949. Karol Wojtyła został wikariuszem w krakowskim kościele świętego Floriana. 1968. Andrzej Stelmach podczas zawodów w Chorzowie jako pierwszy Polak przekroczył granicę 8 metrów w skoku w dal. 1998. Prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton przyznał się do romansu ze stażystką Moniką Lewińskiej. 2002 rok. Papież Jan Paweł II dokonał konsekracji Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w Krakowie.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: 6-3, 6-0. W pierwszym secie momentami pojedynek był dość wyrównany. Jak mówiła Świątek, musiała się zapoznać z warunkami na korcie.
1: Musiałam złapać rytm, bo kort jest tu inny niż w Toronto, ale potem wszystko już poszło gładko.
0: Kolejną rywalką Świątek będzie Greczynka Maria Sakkari, a w tym sezonie Świątek przegrała z Greczynką w dosze i pokonała ją w Indian Wells. Claudia Kazimierska, wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów, to ostatni medal, jaki udało się wywalczyć reprezentantom Polski na zakończonych lekkoatletycznych mistrzostwach Starego Kontynentu w Birmingham. Polacy te zawody kończą z 8 medalami, ale bez złota. Arsenal Londyn zdobył tarczę wspólnoty. Mistrzowie Anglii pokonali zdobywcę krajowego pucharu Manchester City i to 3-0. Kanonierzy tym samym sięgnęli po pierwsze trofeum w tym sezonie. To 18 tego typu trofeum w historii klubu. Z kolei do niespodzianki doszło we Francji. Tam super puchar zdobywa RC Lens po skromnym zwycięstwie 1-0 nad Paris Saint-Germain. A z tytułu mogą się cieszyć Polacy. Michał Skóraś i Majk Nawrocki. Polacy stoczą także bój o tytuł mistrza Europy Drift Masters. W przedostatnich zawodach w Ferropolis koło Berlina najlepszy był Piotr Więcek, który odniósł drugie zwycięstwo w tym sezonie. Dla 36-letniego kierowcy

0: to było nie do zdarcia przez cały weekend, także wielkie dzięki dla całego zespołu.
1: Więcek awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, wyprzedzając Pawła Korpulińskiego, ale szanse na tytuł mają jeszcze Irlandczycy Conor Shanahan i James Dean. Finał sezonu we wrześniu na PGE Narodowym.
2: Konin FM.
3: Konin FM.

0: Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę z kaczki i gęsi albo z jednego z tych rodzajów mięsa. Konkurs odbędzie się 29 sierpnia w Nowieczku w powiecie śremskim. Do udziału mogą zgłaszać się koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz szkoły z całego województwa. Rywalizacja będzie przebiegać w dwóch etapach. Najpierw uczestnicy muszą przesłać przepis na konkursową potrawę, no i spośród tych zgłoszeń komisja wybierze 10 z nich, którzy przejdą do drugiego etapu i finaliści w tym drugim etapie przygotują swoje dania i zaprezentują je przed komisją oraz przed uczestnikami tego wydarzenia w Nowieczku, czyli przed publicznością, przed każdym, kto będzie mógł tego spróbować potem. Przy wyborze 10 najlepszych przepisów oceniana będzie przede wszystkim ich oryginalność, nawiązanie do tradycji kuchni wielkopolskiej oraz wykorzystanie lokalnych naszych tutaj z województwa produktów rolnych. Zgłoszenia należy przesłać do 21 sierpnia, czyli jeszcze mamy parę dni, do Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej, ale nie w Koninie, tylko w Śremie.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz 2 profesjonalne place szkoleniowe.
6: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł.

0: jesteśmy, gdzie nie będzie prądu i to już za parę chwil, a w sumie za godzinę. I to wcale tak dużo tego nie będzie. W powiecie konińskim gmina Grodziec, a dokładnie sam Grodziec, ulica Zwierzyniecka, tam na pewno będą pracować energetycy i to od godziny 9 do 13. Identycznie też w gminie Grodziec, Stary Tartak oraz miejscowość Mokre. I to tylko te trzy punkty na mapie wschodniej Wielkopolski, gdzie dziś będą przerwy w dostawie energii elektrycznej. Trzeba mieć jakieś bateryjki i no niestety nie będzie można prać albo jakieś tam inne takie rzeczy robić, ale trudno, parę godzin i już po 13 prąd powinien wrócić, a potem wszystko powinno być sprawniejsze, bo będą różne urządzenia lepiej działały, dzięki te urządzenia energetyków będą lepiej działały i nie będą się tak psuły, bo będą wymienione. Za to trzymamy kciuki, żeby szybko to wszystko minęło. Za chwilę będzie godzina 8 i będą wiadomości z kraju i ze świata oraz aktualna prognoza pogody dla Konina i Wielkopolski.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
3: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
4: Bardzo możliwy powrót pierwszych poszkodowanych na Węgrzech już dziś. Potem dodatkowe miejsca na uczelniach dla przyszłych medyków. Kraków w czołówce miast, gdzie najlepiej żyje się Zetkom.
1: Wiadomości Konin FM.
4: Marcin Krzemiński. Pierwsze osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prawdopodobnie dziś będą mogły wrócić do kraju. Takie informacje przekazuje rzecznik rządu Adam Szłapka, ale jak zastrzega, wszystko będzie zależało od decyzji lekarzy.
5: Jest kilka osób, które mają ciężkie obrażenia, natomiast większość, czyli pozostałe osoby, to są osoby, które są raczej lekko ranne i te osoby będą mogły dosyć szybko wracać do Polski.
4: Podsumujmy zatem. W wypadku autokaru zginęło 12 osób. Z ostatnich danych wynika, że 10 zostało ciężko rannych. Są też osoby z lżejszymi obrażeniami. W sumie pojazdem wracało z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny 59 osób, w tym dwóch kierowców. Pasażerowie pochodzili głównie z Podkarpacia. Jeden z kierowców został zatrzymany przez węgierską policję. Jego zmiennik został zwolniony. Poinformował z kolei wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
6: Obaj kierowcy zostali przesłuchani przez policję węgierską. Jeden został zwolniony, jeden został zatrzymany. Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie.
4: Ministerstwo podkreśla, że na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Zmieniamy temat. Hiszpania nadal walczy z pożarami lasów. W Aragonii zginął żołnierz biorący udział w gaszeniu drzewostanu. Rannych zostało także trzech innych żołnierzy podróżujących z ofiarą wypadku. Ponad 200 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych energii elektrycznej na Hawajach po przejściu huraganu Lala. Huragan osłabł już do kategorii tropikalnej burzy. Ekipy naprawcze ostrzegły, że przywracanie dostaw energii może się przedłużyć ze względu na wciąż bardzo silny wiatr i zalane drogi. Po 15 dodatkowych miejsc dla przyszłych studentów medycyny dostały uczelnie w Nowym Sączu, w Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy. Kraków znalazł się w światowej czołówce miast, w których dobrze żyje się pokoleniu Z. Młodzi doceniają nie tylko, że w stolicy Małopolski można znaleźć pracę i mieszkanie, mówi dr Magdalena Klarenbach z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
7: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
4: W tym rankingu Kraków znalazł się wyżej niż Paryż, Ateny i Wiedeń.
1: Konin FM. Pogoda.
0: I nadeszło upragnione ochłodzenie. Teraz mamy 13-15 stopni w Wielkopolsce, wiatr 3 km na godzinę w porywach 8 i cały czas niezmiennie 1013 hektopaskali na barometrach. A jeśli chodzi o to, co w ciągu dnia, to w Koninie spodziewajmy się dzisiaj 22 kresek, jutro będzie jeszcze mniej, 20 stopni. No i to będą takie 3, może nawet 4 deszczowe dni, bo możliwe, że raz po raz coś będzie co chwilę z nieba padało.
2: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Piotr Czmil, witam w poniedziałek po 8. Francuzi znów podnoszą ceny na dwójce z Konina do Poznania. I o tym już za chwilę w poranku Konin FM. Następnie zajrzę dookoła. Trwa tam budowa ulicy Kołłątaja. W tej godzinie także o nowym pomoście w Kosławicach, ale niestety nie dla plażowiczów, tylko dla żeglarzy. A przed 9:00 zaprezentuję program Dożynek w Kościelcu. Tam gwiazdą święta będzie Etna.

0: i to niedobra wiadomość na sam początek godziny 8. Od 11 września kierowcy zapłacą więcej za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A2 między Nowym Domyślem a Koninem. Operator trasy podnosi stawki o złotówkę za każdy z 50-kilometrowych odcinków. Kierowcy samochodów osobowych zapłacą 41 zł. Wzrosną również opłaty dla motocykli do 21 zł oraz pojazdów pozostałych kategorii. Dla transportu będą to stawki od 71 do aż 410 zł w zależności od rodzaju ciężarówki. Ale jednocześnie pojawią się rabaty dla kierowców korzystających z systemu wideotollingu, który automatycznie rozpoznaje tablice rejestracyjne. W przypadku samochodów osobowych opłata będzie niższa o 2 zł. Obecnie wideotolling działa na A2 tylko na trasie między Koninem a Poznaniem. Autostrada Wielkopolska zapowiedziała jednak rozszerzenie tego systemu na cały płatny odcinek jeszcze do końca tego roku. Obecnie A2 zarządza spółka z Francji, która nabyła do niej prawa od rodziny Kulczyków. Z każdą kolejną podwyżką opłat rośnie liczba aut przejeżdżających drogą krajową numer 92. No i w okolicach Wrześni właśnie teraz trwa remont, by tą drogą darmową mogła przejeżdżać jeszcze większa ilość samochodów, w tym ciężarówek, które też siłą rzeczy omijają płacną A2.
1: Konin FM.
2: Zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.

budowa ulicy Kołłątaja w Kole. Inwestycja ma zakończyć się do końca tego roku. W ramach zadania powstanie nowa jezdnia, będą ciągi piesze nowe, zjazdy oraz miejsca postojowe. Przebudowana zostanie również infrastruktura kanalizacji deszczowej. Te inwestycje realizuje przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych z siedzibą w Turku. Wartość zadania wynosi 2 229 884 zł i nawet jeszcze 52 grosze. Tam są na końcu brutto. Po zakończeniu prac ulica Kołłątaja w Kole zyska kompleksowo przygotowaną infrastrukturę dopasowaną do potrzeb mieszkańców. Oprócz tej nowej nawierzchni wykonane zostaną elementy przeznaczone dla pieszych, zjazdy, miejsca parkingowe, powstanie także kanalizacja deszczowa, która ma usprawnić odprowadzanie wód opadowych. Po prostu będzie tam cywilizacja.

0: szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. To były srebrne mistrzostwa Europy dla polskich lekkoatletów, a dokładnie lekkoatletek, bo to one zdobyły 7 z 8 medali w Birmingham. Ten ostatni w biegu na 1500 metrów wywalczyła Klaudia Kazimierska.
5: Ciążyła na mnie taka dwa juniorki bardzo dobrej i medali. Nie miałam tych medali do tej pory. Miałam jedyny medal z 2018, więc to jest 8 lat temu. Byłam dzieckiem tak naprawdę i od tamtego czasu ocierałam się o podium, zawsze byłam w finałach, ale nigdy tego medalu nie miałam.
4: 6 srebrnych i 2 brązowe krążki to pod względem liczby medali lepszy dorobek aniżeli 2 lata temu w Rzymie, ale brak złota sprawił, że Polacy zajmują 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, co jest najgorszym wynikiem od 20 lat. Jak mówi Artur Partyka, nasz wicemistrz olimpijski w skoku wzwyż, zawiodły tym razem nasze koronne konkurencje.
6: Nie mamy medalu w naszej konkurencji, która przez grubo ponad dekadę była tą konkurencją, która dostarczała nam tych medali bardzo dużo, czyli młot zarówno pań, jak i panów.
4: Szansa na rehabilitację będzie za 2 lata, bo Mistrzostwa Europy odbędą się w Chorzowie. Mazurka Dąbrowskiego co prawda tylko raz można było za to usłyszeć w Paryżu. Tam zakończyły się Mistrzostwa Europy w pływaniu. Polacy kończą z 2 medalami, złotym Katarzyny Wasik i brązowym Justyny Kozan. Jak mówi trener naszej kadry Bartosz Kizierowski, to mistrzostwa niedosytu i tym razem 2 krążki muszą nam wystarczyć.
7: No bardzo się cieszę, że nasze gwiazdy, jak gdyby, czyli tak jak Kasia Wasik i Justyna Kozan, pokazały swoją klasę i tutaj bywały historyczne wyścigi, bo to są wszystkie rekordy Polski.
4: To nie koniec sezonu dla polskich pływaków. W grudniu biało-czerwonych czekają Mistrzostwa Świata na krótkiej pływalni w Pekinie. Reprezentant gospodarzy Michael Jung w Akwizgranie zdobył złoty medal jeździeckich Mistrzostw Świata we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Jedyna Polka w tej konkurencji, Joanna Pawlak, nie ukończyła próby terenowej.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie poszukuje firmę, która zbuduje nowy pomost cumowniczy w przystani Kosławice. Inwestycja ma już zapewnione dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Planowany pomost będzie miał 48 metrów długości. Znajdzie się na nim do 32 miejsc do cumowania, 7 odnóg oraz stanowisko ratownicze. Ta konstrukcja stanie w pobliżu plaży w Gosławicach. Budowa pomostu to pierwszy etap tworzenia w Gosławicach właśnie Centrum Szkolenia Żeglarstwa na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski. Zgodnie ze strategią zagospodarowania tej przystani przygotowano już kilka lat temu. Miejsce to ma być przeznaczone przede wszystkim właśnie dla żeglarzy, a taką funkcję rekreacyjną, czyli tam do pływania sobie w wodzie, do plażowania, ma przyjąć planowany teren po drugiej stronie Jeziora Pątnowskiego, czyli nowy ośrodek, który będzie tworzony nie wiadomo jak długo, to potrwa, zanim on powstanie, ale to będzie na osiedlu Łężyn.

0: Mieszkańcy gminy Kościelec przygotowują się do tradycyjnego dziękczynienia za tegoroczne plony. Gminne dożynki odbędą się w niedzielę 30 sierpnia w amfiteatrze w Kościelcu. Uroczystości rozpoczną się o 11.30. Oczywiście dziękczynną mszą odprawioną w intencji rolników. Następnie o 12.45 zaplanowano oficjalną część obrzędową Święta Plonów. W popołudniowej części artystycznej publiczność usłyszy przyśpiewki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, a także obejrzy występ zespołu tańca ludowego Kościelec. Na scenie zaprezentuje się również Jacek Kurczak-Pruszyński. Muzyczna część wieczoru wystartuje o godzinie 18 od koncertu formacji Folkowa. Z kolei o 21.30 zaplanowano występ gwiazdy wydarzenia, którą będzie Etna, a całość zwieńczy wspólna zabawa taneczna. I to wszystko będzie 30 sierpnia w Kościelcu. A już za chwilę na antenie Radia Konin FM będą wiadomości z kraju i ze świata oraz prognoza pogody, to po godzinie 9.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Nadal ustalana dokładna lista ofiar wypadku na Węgrzech. Synoptycy ostrzegają przed burzami, ulewami i upałem. Lublin przyciąga coraz więcej turystów. To między innymi efekt pewnego filmu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Trwa ustalanie dokładnej listy ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Wiadomo, że wśród pasażerów pielgrzymki, która wracała z Bośni i Hercegowiny, byli mieszkańcy Podkarpacia oraz dwie osoby z Małopolski. Do tej pory zidentyfikowano 7 z 12 ofiar wypadku. Kiedy rodziny pielgrzymów poznają oficjalną listę osób, które brały udział w podróży, to pytanie do Marcina Starca, który jest przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie. Marcinie?
2: Jeszcze wczoraj późnym wieczorem ta lista miała być znana maksymalnie do dzisiejszego południa. Tyczy się to głównie zmarłych, bo ich weryfikacja jest utrudniona, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, a strona węgierska chce przekazać w 100% pewną listę.
3: Nie jest łatwa, wypadek był drastyczny.
2: Dziś specjalny zespół medyków ma ocenić stan zdrowia poszkodowanych oraz potencjalną możliwość ich transportu do Polski. Nie wiadomo na razie ewentualnie ilu i gdzie ci poszkodowani zostaną przewiezieni, ale wojewoda zgłasza pełną gotowość szpitali.
3: Bardzo byśmy chcieli, żeby pacjentów przywieźć na teren województwa podkarpackiego.
2: Na Podkarpaciu działa także zespół psychologów, który ma pomóc rodzinom i najbliższym ofiar.
0: Zmieniamy temat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami oraz drugiego stopnia przed burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. W sumie to 10 województw. Miejscami alerty będą obowiązywały do rana. Z kolei na krańcach południowo-wschodnich, między innymi w powiatach bieszczadzkim i w Przemyślu, dziś upały do 31 stopni. Tam alerty najniższego pierwszego stopnia. Uwaga, kierowcy jadący przez północną Wielkopolskę, wciąż możliwa blokada drogi po tragicznym wypadku na Krajowej 10 w Śmiłowie pod Piłą. W zderzeniu busa z ciężarówką zginęła jedna osoba. Smutna wiadomość ze świata filmu. W wieku zaledwie 36 lat zmarła Hayden Panettiere, aktorka znana m.in. z seriali Herosi i Nashville. Panettiere osierociła córkę Kaję. Rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci aktorki. Donald Trump ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową. To ze względu na bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Amerykański prezydent zaznaczył też, że Seul nie chciał przyłączyć się do operacji przeciwko Iranowi. Wspólne ćwiczenia zaplanowane są na najbliższe 10 dni, począwszy od dziś. Lublin przyciąga coraz więcej turystów. Tylko w pierwszej połowie tego roku miasto odwiedziło prawie 1,5 miliona osób, a to skok o kilka procent w porównaniu do poprzedniego roku. To zasługa między innymi turystyki filmowej, mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.
4: To właśnie w Lublinie realizowano sceny nagrodzonego Oscarem filmem Prawdziwy ból.
0: Najchętniej Lublin odwiedzają Brytyjczycy, Amerykanie, Niemcy czy też Włosi.
1: Konin FM. Pogoda.
5: I nadeszło upragnione ochłodzenie. No i nawet opady deszczu będą. Takie 3-4 dni mokre widzę na horyzoncie. W tej chwili mamy 15-16 stopni w Wielkopolsce, wiatr 4 km na godzinę w porywach 9 i ciśnienie lekko poszło w dół 1012 hektopaskali. Dzisiaj spodziewajmy się w Koninie 22 stopni. Jutro będzie jeszcze mniej, 20 kresek.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
5: Piotr Czmin, witam w poniedziałek. Po 9:00 o bezpłatnych konsultacjach. Jeśli rodziców niepokoi niezbyt prawidłowy rozwój dziecka, to pojutrze w Ślesinie będzie można spotkać się ze specjalistami. Za chwilę powiem, jak na takie spotkanie, na takie badania można się zapisać. Potem szczegółowo omówię program Jarmarku Świętego Bartłomieja, który odbędzie się na konińskiej Starówce już w nadchodzący weekend. Następnie na antenie Konin FM o pieniądzach dla organizacji pozarządowych z Wielkopolski na działania związane ze zdrowiem mieszkańców naszego województwa, a na koniec zachęcę do udziału w zbiórce artykułów szkolnych, która trwa w Rychwale.

0: Mieszkańcy Ślesina i okolicznych miejscowości, ale też pozostałych gmin powiatu konińskiego mają okazję bezpłatnie skonsultować rozwój swoich dzieci ze specjalistami. Dzień bezpłatnych diagnoz i konsultacji odbędzie się już pojutrze, w środę 19 sierpnia w godzinach od 10 do 12. Wydarzenie organizuje specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Piotra Janaszka w Rychwale, ale te spotkania zostaną przeprowadzone w jego oddziale w Ślesinie, który ten oddział mieści się przy ulicy Kościelnej, właśnie w Ślesinie, w budynku Domu Pomocy Społecznej. Akcja skierowana jest do rodziców, których niepokoi prawidłowy, czy bardziej nieprawidłowy rozwój swoich pociech. Ze wsparcia mogą skorzystać opiekunowie dzieci mających trudności z mówieniem, komunikacją lub skupianiem uwagi. Konsultacje przeznaczone są także dla najmłodszych z problemami sprawności ruchowej i manualnej, niechętnie nawiązujących relacje z rówieśnikami, czy nadmiernie wrażliwych na bodźce. Ze względu na ograniczony czas tego wydarzenia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc, a zapisów można dokonać telefonicznie pod numerem 63 248 11 51. 63 248 11 51.
1: Konin FM. Reklama.
2: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
1: Konin FM. Konin FM.

0: najbliższy weekend 22 i 23 sierpnia Konińska Starówka będzie miejscem 19 jarmarku świętego Bartłomieja. Sobotni program rozpocznie się od spacerów. O 9.27 PTTK zaprasza na wycieczkę nad dachami Konina. Zbiórka na przystanku MZK Cmentarz Kolska. O 14.00 spod sceny wyruszy spacer z przewodnikiem Towarzystwa Przyjaciół Konina pod hasłem Przedmieście Świętego Ducha. Na scenie muzycznej o 16.30 wystąpią wokaliści studia My Voice ze Starego Miasta, o 17.15 młodzi artyści Konińskiego Centrum Kultury, o 18.00 uczniowie studia piosenki Metro Konin zaprezentują program Linia Metra, o 19.00 rozpocznie się koncert 80 minut dookoła świata, no i sobotnią odsłonę jarmarku zakończy o 20.30 impreza z DJ-em na rynku. W niedzielę jarmark potrwa od 9 do 20, będzie trochę spokojniej. O 10.30 w domu Semełki odbędzie się wykład PTTK pod tytułem Zofia Urbanowska i Tatry. O 12.45 w kościele świętego Bartłomieja odprawiona zostanie msza święta w Inecji Rzemieślników. No i nasz 19 jarmark świętego Bartłomieja zakończy się w niedzielę o 17.
1: Konin FM.

0: Kulturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A zaczynamy od ligowych boisk. Jedynym zespołem z kompletem punktów w piłkarskiej ekstraklasie jest Górnik Zabrze. Pokonał on 2-1 Wisłę Kraków i to pomimo, że ostatnie pół godziny Wisła mogła ten mecz co najmniej zremisować.
2: Jeżeli chodzi o nas, to na pewno jest niedosyt, bo sytuacja się tak ułożyła, że graliśmy z przewagą jednego zawodnika. Próbowaliśmy grać w ataku pozycyjnym. Trzeba przyznać, że Górnik się dobrze bronił w tej fazie meczu.
1: Mówił tuż po spotkaniu trener Wiślaków Mariusz Job. Górnik tym samym rekompensuje kiepskie występy w europejskich pucharach, mówi trener zespołu Michal Gaszparik.
3: No i chłopacy pokazali, jak jest Górnik mocny team, a jak potrzebowaliśmy biegać, cierpieć na tym boisku. 3 dni temu chłopacy odbiegali ponad 116 kilometrów.
1: W tabeli prowadzi jednak Legia Warszawa, bo ma 4 rozegrane spotkania, o jedno więcej, aniżeli wspomniany Górnik. Trzeci mecz i trzecią porażkę za to zanotowali piłkarze Rakowa. Przegrali na wyjeździe z Krakowią 1-2. Medaliki z zerowym dorobkiem punktowym zamykają tabelę. 3 Polki w trzeciej rundzie turnieju tenisowego w Cincinnati. Iga Świątek po zwycięstwie nad Kolumbijką Emilianą Arango 6-3, 6-0 może już się szykować do starcia z Greczynką Marią Sakari. Dziś za to dojdzie do meczów Maji Chwalińskiej z Dianą Schneider oraz Magdalenę Fręch z Jeleną Rybakiną. Oba spotkania późnym popołudniem polskiego czasu. Jeżeli Polki wygrałyby z wyżej notowanymi rywalkami, w czwartej rundzie zagrają ze sobą. Poza podium rajd Barum, piątą rundę rajdowych Mistrzostw Europy rozgrywanych na południu Czech kończy Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem. Polskiej załodze nieco ponad sekundy zabrakło, by znaleźć się w czołowej trójce.
4: Tasowaliśmy się na miejscach na podium, na drugim i trzecim miejscu. Zabrakło około sekundy, natomiast z drugiej strony muszę docenić, że to był absolutnie nasz najlepszy rajd Barum w historii.
1: Triumfował reprezentant gospodarzy Adam Brzezik. Marczyk zajmuje 3. miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie,

0: Wielkopolskie organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o pieniądze na projekty związane z ochroną i promocją zdrowia. Zarząd województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację właśnie takich zadań publicznych. Łączna pula do rozdysponowania wynosi 150 tysięcy złotych. O wsparcie mogą starać się stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na przygotowanie i wydawanie publikacji dotyczących zdrowia, a także organizację szkoleń, warsztatów, webinarów. Jeden z obszarów konkursu jest również promocja zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania oraz działania mające zapobiegać zaburzeniom odżywiania. Szczegółowe informacje dotyczące tych konkursów, zasad ubiegania się o środki i wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tej instytucji w Poznaniu, jak również na stronie internetowej Powiatu Konińskiego.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: W Rychwale trwa zbiórka nowych przyborów szkolnych dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin. Akcję organizuje Centrum Usług Społecznych wspólnie ze Stowarzyszeniem Vida Artis. Wystarczy podczas codziennych zakupów dorzucić do koszyka jeden dodatkowy artykuł, jakiś taki drobny, żeby tę wyprawkę przygotować. Potrzebne są zeszyty, kredki, pisaki, farby, linijki, piórniki. Jak ktoś ma pieniądze, no to też może plecak kupić albo worek na obuwie. Organizatorzy podkreślają, że nie chodzi tutaj o jakieś duże zakupy ani kosztowne produkty. Najważniejsze jest to, aby przekazywane artykuły były nowe. Te dary można przynosić do Centrum Usług Społecznych w Rychwale. Zbiórka potrwa jeszcze do 4 września. Zachęcam do udziału i zapraszam na wiadomości z kraju, świata i regionu, które będą już za chwilę o 10 na antenie Radia Konin FM i zapraszam też na jutrzejszy poranek. Dobrego dnia życzę. Do usłyszenia. Piotrek Czmiel.

0: 7 zidentyfikowanych ofiar wypadku na Węgrzech. Potem o karze grożącej mężczyźnie, który pod Poznaniem postrzelił byłą partnerkę. Będzie też o ważnej estetycznej zmianie w Rumi, a chodzi o ratusz.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. 7 ofiar wypadku polskiego autokaru do tej pory zidentyfikowały węgierskie służby. Informację przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Dzisiaj rano otrzymaliśmy potwierdzenie zgonu 7 osoby. Rodziny zostały poinformowane. Zespoły z udziałem psychologa uczestniczyły w tym procesie informowania rodzin o tym tragicznym zdarzeniu. Za chwilę wyjedzie kolejny 3-osobowy zespół do tej 7 rodziny.
0: Jeszcze dziś zespół polskich medyków ma ocenić stan poszkodowanych pod kątem ich powrotu do kraju. W tragicznym wypadku na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób. Wszystkie pochodziły z województwa podkarpackiego. Węgierska policja zatrzymała kierowcę autokaru. Jego zmiennik po przesłuchaniu został zwolniony. Na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Dziś w południe pamięć ofiar wypadku zostanie uczczona minutą ciszy w podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Flagi państwowe będą opuszczone do połowy masztu. Nawet dożywocie może grozić Remigiuszowi Z., który w sobotę w podpoznańskim Swarzędzu postrzelił byłą partnerkę. Mężczyznę schwytano wczoraj, dziś zostanie przesłuchany, ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Zresztą został on mu postawiony już wcześniej, niejako zaocznie, gdy trwała obława, a sąd wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie 51-latka, co dało podstawy do wystawienia listu gończego. Postrzelona kobieta nadal przebywa w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Wrócił CPN. Od dziś znów obowiązuje rządowy pakiet obniżek cen paliw. I tak ma być do końca wakacji. I do tego czasu w każdy dzień roboczy będziemy poznawać maksymalne ceny na kolejny dzień. I tak zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii dziś benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 złotych 41 groszy. Za litr oczywiście benzyna 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Sport. Greczynka Maria Sakkari będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju w Cincinnati. Mecz trzeciej rundy zaplanowano na 17 polskiego czasu. Wczoraj broniąca tytułu nasza rakieta wygrała mecz z Kolumbijką Emilianą Erengo 6-3, 6-0. Rumia będzie miała nowy ratusz, bo obecny, będący de facto blaszanym barakiem, przynosi wstyd mieszkańcom, którzy od lat sami apelowali o budowę nowego. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i budowę obiektu o powierzchni 8000 m2, w którym wreszcie wszyscy urzędnicy się pomieszczą, mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
3: Obecny urząd miasta to jest 2000 m2 i to w zasadzie takie bardziej stare biuro budowy z lat 60-tych, 70-tych, w związku z czym my już pękliśmy w szwach i musimy się rozbudować.
0: Nowy urząd miasta w Rumi powinien powstać w przeciągu 3 lat.
1: A co w regionie?
4: Wakacje są już coraz bliżej końca, ale działania Letniej Akademii Sanepidu w regionie nadal trwają. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi ogólnopolską kampanię LAS Letnia Akademia Sanepidu. Twoje decyzje mają znaczenie, której celem jest promowanie zdrowego, bezpiecznego i odpowiedzialnego wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W Koninie pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej prowadzą spotkania edukacyjne i informacyjne. Dotychczas odwiedzili 10 obiektów i przeprowadzili 16 prelekcji dla łącznie 326 osób. Zajęcia dostosowano do wieku oraz potrzeb uczestników. W ich trakcie poruszono tematy związane z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem podczas wakacji. Organizowano m.in. pogadanki, zajęcia grupowe i warsztaty. Wykorzystano prezentacje multimedialne, quizy, konkursy, gry edukacyjne, pokazy oraz materiały informacyjne. Uczestnicy otrzymywali także praktyczne wskazówki dotyczące bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku. Sanepid przypomina, że wiele zagrożeń można ograniczyć dzięki codziennym, świadomym decyzjom. Ważne są m.in. właściwa ochrona przed słońcem, bezpieczne korzystanie z kąpielisk, przestrzeganie zasad higieny, prawidłowe przechowywanie żywności oraz unikanie zachowań ryzykownych. Akcja będzie kontynuowana w ostatnich już tygodniach wakacji. Pracownice sanepidu dotrą do następnych grup dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorzy przypominają, że wakacje są czasem odpoczynku, ale bezpieczeństwo nie powinno mieć urlopu.
1: FM. Pogoda.
0: 19 stopni nad morzem, 22 na zachodzie, 31 na południowym wschodzie. Nie zabraknie słońca, ale raczej przewaga chmur, miejscami deszcz i burze.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
3: A czemu się ubierasz?
2: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
3: A dzieci?
2: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
3: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
2: I duży parking.
3: To idealne miejsce.
2: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
8: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
9: W niedziele handlowe również.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
10: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Reklama. Wiadomości Konin FM.
4: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku odnosi się do najnowszych ustaleń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczących uciążliwości zapachowych. Spółka podkreśla, że wyczuwanie odorów kanalizacji lub na terenie oczyszczalni nie oznacza, że właśnie tam powstaje jego źródło. Miejska sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia odbierają ścieki z wielu miejsc. Według PGKiM-u, jeśli do kanalizacji trafiają ścieki przemysłowe zawierające substancje powodujące powstawanie odorów, sieć oraz oczyszczalnia mogą je jedynie przenosić i ujawniać związane z nimi zapachy. Spółka wskazuje, że dlatego od początku należało sprawdzać przede wszystkim składy ścieków trafiających do miejskiej kanalizacji. W ściekach pochodzących z jednego z zakładów wykryto substancje, które mogły negatywnie wpływać na funkcjonowanie oczyszczalni i powodować uciążliwości zapachowe. W związku z tym PGKiM podjęło działania zmierzające do odłączenia zakładu od miejskiej sieci kanalizacyjnej. Istotne jest również to, że po uruchomieniu przez tę prywatną firmę podczyszczalni ścieków uciążliwości zapachowe się zmniejszyły. Prywatny przedsiębiorca deklaruje, że docelowo problem ma całkowicie ustąpić. Turkowski PGKiM zaznacza, że jego celem było ustalenie i wyeliminowanie rzeczywistego źródła problemu, a nie przypisywanie odpowiedzialności kanalizacji czy oczyszczalni. Spółka podkreśla, że to ona wykryła nieprawidłowości w ściekach z tej prywatnej firmy i podjęła działania zmierzające do ich usunięcia. Jej zdaniem samo wskazanie miejsca, w którym wyczuwalny jest odór, nie wystarcza do określenia jego źródła. Mieszkańcy gminy Kramsk, którzy planują inwestycje na terenach bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mają czas do 31 sierpnia na złożenie kompletnego wniosku o ustalenie warunków zabudowy na dotychczasowych zasadach. Termin ma związek z reformą systemu planowania przestrzennego i zmianami w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Od 1 września wydawanie decyzji o warunkach zabudowy będzie zależne od nowych wymogów, m.in. od wejścia w życie planu ogólnego gminy oraz wyznaczenia obszarów uzupełnienia zabudowy. Po uchwaleniu planu ogólnego uzyskanie decyzji dla działki położonej poza takim obszarem nie będzie możliwe. Złożenie wniosku przed 1 września nie gwarantuje wydania decyzji, ale postępowanie będzie prowadzone według przepisów dotyczących wniosków złożonych przed wejściem nowych regulacji. Postępowania administracyjne prowadzone są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Wójt gminy Kramsk zaleca, aby osoby planujące inwestycje skonsultowały wcześniej możliwość uzyskania decyzji dla wybranego terenu z pracownikami urzędu. Ze względu na spodziewaną większą liczbę wniosków przed końcem sierpnia warto złożyć dokumenty z wyprzedzeniem i upewnić się, że są one kompletne. Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kramsk przy ulicy Chopina, a także telefonicznie pod numerem 63 247 0004 wewnętrzne 124.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie,

0: Lalka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
2: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Rusza śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Potem wrócimy do wyników naszych lekkoatletów na Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak nowe informacje dotyczące wypadku na Węgrzech.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzamiński. Prawdopodobnie jeszcze dziś do Polski przyleci pierwszy samolot z poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech. To informacje od rządzących. Lokalne władze z kolei przekazują, że jeszcze dziś autokarem na Podkarpacie mają wrócić też pierwsi lekko ranni pasażerowie. O tym, jak duża będzie to grupa, zdecydują lekarze. Ich przejazd zostanie zapewniony przez przewoźnika pielgrzymki, która wracała z Medjugorje do Strzyżowa na Podkarpaciu. Marcin Starzec.
2: Takie informacje przekazał mi wójt gminy Lubenia, Adam Skoczylas, który pozostaje w kontakcie z wojewodą i z będącymi na Węgrzech służbami konsulatu.
3: Będzie podstawiony autobus przez przewoźnika. Osoby, które będą mogły być przetransportowane autobusem, przyjadą do Polski.
2: Z gminy Lubenia pochodzi 18 z 57 pielgrzymów. Wiadomo, że 5 osób z terenu gminy zginęło.
3: 3 osoby są już potwierdzone, że nie żyją. Natomiast z nieoficjalnych informacji mamy w takiej wiadomości, że tych osób jest 5.
2: Równocześnie do powrotu ciężej rannych szykują się szpitale na Podkarpaciu. Ale kiedy i czy w ogóle będą tu hospitalizowani, jeszcze nie wiadomo.
0: Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na telefonach mieszkańców Opolszczyzny, Śląska i Małopolski. Tam dziś według synoptyków możliwe bardzo gwałtowne burze i ulewy, do tego silny wiatr i grad, i tam też alerty drugiego stopnia. Możliwe tam również przerwy w dostawach prądu. Generalnie pogodowe alerty synoptycy wydali dziś dla 10 województw w centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Rusza prokuratorskie śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Swoją komisję powołało też samo muzeum. Pracownicy zabezpieczają ocalałe zabytki. W nocy z soboty na niedzielę doszczętnie spłonął tam kościół świętego Mikołaja. Jedna z najcenniejszych pereł architektury w Polsce z 1667 roku. Nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Wiadomo, że straty są ogromne, mówi dyrektor muzeum Marcin Krowiak.
4: Na pewno koszt kilkunastu milionów złotych. Tym bardziej, że też muzeum prowadziło na bieżąco prace konserwacyjne. Niedawno to był wymieniany dach.
0: W odbudowę pomóc mogą lokalne władze i resort kultury. W grę wchodzi rekonstrukcja kościoła lub przeniesienie tu innego zabytkowego obiektu sakralnego. To były srebrne Mistrzostwa Europy dla polskich lekkoatletów, a dokładnie dla lekkoatletek, bo to one zdobyły 7 z 8 medali w Birmingham. Ten ostatni w biegu na 1500 metrów wywalczyła Klaudia Kazimierska.
5: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie tak, że dzisiaj, tylko generalnie przez lata. Ciążyła na mnie taka dwa juniorki.
0: 6 srebrnych i 2 brązowe krążki to pod względem liczby medali lepszy dorobek aniżeli 2 lata temu w Rzymie, ale brak złota sprawił, że Polacy zajmują 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, co jest najgorszym wynikiem od 20 lat. Szansa na rehabilitację będzie za 2 lata. Mistrzostwa Europy odbędą się wtedy w Chorzowie.
1: A co w regionie?
6: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu złożył 5 wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Dokumenty są obecnie oceniane. Wśród zgłoszonych projektów znalazła się budowa obwodnicy Łobrzenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 na trasie Łobrzenica-Falmierowo. Kolejny wniosek dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 190 między Margoninem a Durowem. Pierwszy etap ma objąć odcinek od Margonina do Pruchnowa. 2 projekty związane są z drogą wojewódzką nr 449. Pierwszy zakłada jej rozbudowę na trasie Brzeziny, granica województwa wielkopolskiego, a drugi obejmuje odcinek Palaty-Mączniki w ramach rozbudowy drogi Palaty-Brzeziny. 5 wniosek dotyczy drogi wojewódzkiej nr 443 w okolicach Konina, a dokładnie Jarocin-Tuliszków, na czym skorzysta między innymi gmina Grodziec. Planowana rozbudowa obejmuje odcinek pomiędzy Białobłotami a Tartakiem. Tymczasem w powiecie kolskim zakończyła się już przebudowa 850-metrowego odcinka drogi w Budzisławiu Nowym. Inwestycja kosztowała 553 tysiące. Wykonano nową konstrukcję jezdni oraz podbudowę skruszywa. Droga zyskała również 2 warstwy nawierzchni asfaltowej. Przebudowano pobocza, a przy drodze oczyszczono i wyprofilowano rowy. Wykonano także nowe oznakowanie. Celem przeprowadzonych prac było zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu oraz poprawa warunków przejazdu.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Maksymalnie 22 stopnie na zachodzie, 25 w centrum, 31 na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem, tam około 19. Przewaga chmur, miejscami deszcz i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju. Burzom może towarzyszyć grad, do tego bardzo silny wiatr.

0: FM reklama.
1: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku odnosi się do najnowszych ustaleń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczących uciążliwości zapachowych. Spółka podkreśla, że wyczuwanie odoru w kanalizacji lub na terenie oczyszczalni nie oznacza, że właśnie tam powstaje jego źródło. Miejska sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia odbierają ścieki z wielu miejsc. Według PGKiM-u, jeśli do kanalizacji trafiają ścieki przemysłowe zawierające substancje powodujące powstawanie odorów, sieć oraz oczyszczalnia mogą je jedynie przenosić i ujawniać związane z nimi zapachy. Spółka wskazuje, że dlatego od początku należało sprawdzać przede wszystkim składy ścieków trafiających do miejskiej kanalizacji. W ściekach pochodzących z jednego z zakładów wykryto substancje, które mogły negatywnie wpływać na funkcjonowanie oczyszczalni i powodować uciążliwości zapachowe. W związku z tym PGKiM podjęło działania zmierzające do odłączenia zakładu od miejskiej sieci kanalizacyjnej. Istotne jest również to, że po uruchomieniu przez tę prywatną firmę podczyszczalni ścieków uciążliwości zapachowe się zmniejszyły. Prywatny przedsiębiorca deklaruje, że docelowo problem ma całkowicie ustąpić. Turkowski PGKiM zaznacza, że jego celem było ustalenie i wyeliminowanie rzeczywistego źródła problemu, a nie przypisywanie odpowiedzialności kanalizacji czy oczyszczalni. Spółka podkreśla, że to ona wykryła nieprawidłowości w ściekach z tej prywatnej firmy i podjęła działania zmierzające do ich usunięcia. Jej zdaniem samo wskazanie miejsca, w którym wyczuwalny jest odór, nie wystarcza do określenia jego źródła. Mieszkańcy gminy Kramsk, którzy planują inwestycje na terenach bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mają czas do 31 sierpnia na złożenie kompletnego wniosku o ustalenie warunków zabudowy na dotychczasowych zasadach. Termin ma związek z reformą systemu planowania przestrzennego i zmianami w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Od 1 września wydawanie decyzji o warunkach zabudowy będzie zależne od nowych wymogów, m.in. od wejścia w życie planu ogólnego gminy oraz wyznaczenia obszarów uzupełnienia zabudowy. Po uchwaleniu planu ogólnego uzyskanie decyzji dla działki położonej poza takim obszarem nie będzie możliwe. Złożenie wniosku przed 1 września nie gwarantuje wydania decyzji, ale postępowanie będzie prowadzone według przepisów dotyczących wniosków złożonych przed wejściem nowych regulacji. Postępowania administracyjne prowadzone są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Wójt gminy Kramsk zaleca, aby osoby planujące inwestycje skonsultowały wcześniej możliwość uzyskania decyzji dla wybranego terenu z pracownikami urzędu. Ze względu na spodziewaną większą liczbę wniosków przed końcem sierpnia warto złożyć dokumenty z wyprzedzeniem i upewnić się, że są one kompletne. Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kramsk przy ulicy Chopina, a także telefonicznie pod numerem 63 247 0004 wewnętrzne 124.

0: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
1: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. W brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Konin FM.
5: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Wypadek na Węgrzech. Pierwsze osoby polecą dziś do kraju. Uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia to w Szczecinie. Rekordowa wygrana w niemieckim Lotto. O tym na koniec.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Zespół polskich medyków już działa w szpitalach na Węgrzech. Grupa lekarzy i ratowników wczoraj późnym wieczorem doleciała do Budapesztu rządowym samolotem. Dziś od samego rana dociera do placówek, w których przebywają poszkodowani Polacy i ocenia, których można już zabrać do kraju. Wytypowano już osoby z lżejszymi obrażeniami, które dziś wieczorem mają odlecieć rządowym samolotem, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Mamy 18 osób, które możemy przetransportować ze szpitala Nyírbátorháza. To jest tam, gdzie jest ta druga grupa. Tu z Egeru wstępnie zidentyfikowaliśmy 6 osób, z czego 2 osoby mają jeszcze prowadzone dodatkowe badania.
0: Według wiceministry bilans tragedii nie zmienił się od wczoraj. W wypadku zginęło 12 osób, 10 jest w stanie ciężkim. Przyczyny wypadku bada węgierska policja. Śledztwo w tej sprawie wszczęła też prokuratura w Krośnie. Za kilka dni natomiast ruszy kontrola Inspekcji Transportu Drogowego. Sprawdzi ona czas pracy i odpoczynku kierowców, a także dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa i samych szoferów. 5 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku na Węgrzech to mieszkańcy gminy Lubelnia na Podkarpaciu. W sumie na pielgrzymkę pojechało stąd 18 osób, aż 17 pochodzi ze wsi Siedliska. To niewielka miejscowość, gdzie każdy zna każdego. Ludzie są w szoku, bo w wypadku stracili swoich sąsiadów.
3: To dla każdego, każdy tam sąsiedzi, to strasznie trudne to jest wszystko.
4: Razem myśmy się dobrze kolegowali za czasów takich młodzieńczych.
3: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak. No.
0: Jak do tej pory oficjalnie zidentyfikowano 3 ofiary pochodzące z siedlisk. Przenosimy się do Szczecina, gdzie doszło do uszkodzenia gazociągu średniego ciśnienia. Państwowa Straż Pożarna przekazała, że ewakuowano ponad 30 mieszkańców z okolic ulicy Zbójnickiej. Miejsce zabezpieczono kurtynami wodnymi. Strażacy przekazali, że udało się już odciąć dopływ gazu. Ewakuowani wkrótce będą mogli wrócić do swoich domów. Smutna wiadomość ze świata filmu. W wieku zaledwie 36 lat zmarła Hayden Panettiere, aktorka znana m.in. z seriali Hrosi i Nashville. Osierociła córkę Kaję. Rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci aktorki. Na koniec jeszcze niemiecka Turyngia, gdzie padła główna wygrana w Lotto. Zwycięzca sobotniego losowania zgarnął 50 milionów euro. Więcej nie mógł według niemieckich przepisów, mimo że prawie pół roku od ostatniej wygranej uzbierało się ponad 121 milionów euro. Niemniej taka rekordowa kwota i przerwa to dobre wieści dla innych graczy, bo kolejne losowanie rozpocznie się od maksymalnej kwoty 50 milionów euro.
1: A co w regionie?
5: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie poszukuje firmy, która zbuduje nowy pomost cumowniczy na przystani Kosławice. Inwestycja ma już zapewnione dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Planowany pomost będzie miał 48 metrów długości. Znajdzie się na nim do 32 miejsc do cumowania, 7 odnóg oraz stanowisko ratownicze. Konstrukcja stanie w pobliżu plaży. Budowa pomostu to pierwszy etap tworzenia w Kosławicach Centrum Szkolenia Żeglarstwa na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski. Zgodnie ze strategią zagospodarowania tej przestrzeni przygotowaną już kilka lat temu, miejsce to ma być przeznaczone przede wszystkim właśnie dla żeglarzy, a funkcję rekreacyjną, czyli pływacką i do plażowania, ma przejąć planowany teren po drugiej stronie Jeziora Pątnowskiego na osiedlu Łężyn. Wstępna koncepcja zakłada tam plażę, wodny plac zabaw, podświetlony basen w jeziorze, promenady, boiska, mały amfiteatr, pole namiotowe i park tematyczny. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek jeszcze w Kosławicach pojawi się pomost dla plażowiczów. Poprzedni został rozebrany ze względu na zły stan techniczny.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Nie zabraknie słońca, ale raczej przewaga chmur, miejscami deszcz i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju. Burzom może towarzyszyć grad, do tego bardzo silny wiatr. Na termometrach od 19 stopni nad morzem do 31 na południowym wschodzie kraju.

0: Dzisiaj będzie pyszny obiad.
1: A czemu się ubierasz?
0: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
1: A dzieci?
0: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
1: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
0: I duży parking.
1: To idealne miejsce.
0: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
2: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Od 11 września kierowcy zapłacą więcej za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. Operator trasy podnosi stawki o złotówkę za każdy z 50-kilometrowych odcinków. Kierowcy samochodów osobowych zapłacą 41 zł. Wzrosną również opłaty dla motocykli do 21 oraz pojazdów pozostałych kategorii. Dla transportu będą to stawki od 71 do aż 410 zł w zależności od rodzaju ciężarówki. Jednocześnie pojawią się rabaty dla kierowców korzystających z systemu wideotollingu, który automatycznie rozpoznaje tablice rejestracyjne. Zniżki wyniosą od 1 do 5 zł, zależnie od kategorii pojazdu. W przypadku samochodów osobowych opłata będzie niższa o 2 zł. Obecnie wideotolling działa na A2 tylko na trasie między Koninem a Poznaniem. Autostrada Wielkopolska zapowiada rozszerzenie systemu na cały płatny odcinek jeszcze do końca tego roku. Wrześniowa podwyżka będzie już drugą w 2020. W marcu cena dla samochodów osobowych wzrosła o 3 zł. Po tamtej decyzji Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o analizę możliwości wypowiedzenia umowy spółce zarządzającej trasą. Koncesje obowiązują do 2037 roku. Obecnie droga należy do spółki z Francji, która nabyła do niej prawa od rodziny Kulczyków. Z każdą kolejną podwyżką opłat rośnie liczba aut przejeżdżających bezpłatną drogą krajową numer 90. W okolicach Wrześni trwa właśnie jej remont, by mogła przyjmować duże ilości samochodów, w tym ciężarówek. Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę z kaczki i gęsi albo z jednego z tych rodzajów mięsa. Konkurs odbędzie się w ramach wydarzenia promocyjnego Kaczka i gęsi duet idealny, zaplanowanego na 29 sierpnia w Nowieczku w powiecie śremskim. Przedsięwzięcie finansowane jest z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Do udziału mogą zgłaszać się koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz szkoły z całego województwa. Rywalizacja będzie przebiegać w dwóch etapach. Najpierw uczestnicy muszą przesłać przepis na konkursową potrawę. Spośród zgłoszeń komisja wybierze 10 uczestników, którzy przejdą do drugiego etapu. Finaliści przygotują swoje dania i zaprezentują je komisji oraz uczestnikom wydarzenia w Nowieczku. Przy wyborze 10 najlepszych przepisów oceniana będzie przede wszystkim ich oryginalność, nawiązanie do tradycji kuchni wielkopolskiej oraz wykorzystanie lokalnych produktów rolnych. Zgłoszenia należy przesłać do 21 sierpnia do Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Śremie. Można to zrobić mailowo lub telefonicznie. Szczegółowe zasady konkursu określa regulamin, dostępny wraz z formularzem zgłoszeniowym na stronach WIR-u. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: M12 szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999 aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
3: Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru. Za chwilę też kierowcy o nowej odsłonie programu CPN i rozmowy premiera Wielkiej Brytanii z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Marcin Krzemiński. Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru z pielgrzymami, który w niedzielę w nocy miał wypadek na autostradzie M3, w wyniku czego zginęło 12 Polaków wracających z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. Policjanci zarzucają mężczyźnie zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Nie wykluczają, że mężczyzna zasnął za kierownicą. W najbliższych dniach sąd może zdecydować o jego aresztowaniu. Tymczasem, jak potwierdza rzecznik polskiego rządu, samolot transportujący poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci do Polski jeszcze dziś wieczorem. Wstępnie planowane jest międzylądowanie samolotu w Rzeszowie. Przed kancelarią premiera jest Błażej Kulesza. Błażeju, powiedz proszę, jak ten powrót będzie wyglądał.
5: Samolotem dotrze do kraju około 20 osób. Ten najpierw wyląduje w Jasionce. Stamtąd część osób zostanie przetransportowana do szpitali na Podkarpaciu. Polska strona, jak podkreślał rzecznik rządu Adam Szłap, gotowa jest na transporty tych najciężej rannych.
6: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego.
5: Jak długo potrwa cała procedura powrotu do kraju, to na razie trudno szacować. Trwa bowiem weryfikacja tych, którzy w ogóle nadają się do transportu drogą lotniczą.
3: Zmieniamy temat. Atak nożownika na 31-letnią Ukrainkę w Częstochowie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, również obywatela Ukrainy. Kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem, trafiła do szpitala, mówi starszy aspirant Marlena Leszczyniak.
7: Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu.
3: Ale przesłuchana zostanie dopiero, gdy zgodzą się na to lekarze, z kolei sam napastnik, gdy wytrzeźwieje. Policja wyjaśnia też, co łączy kobietę z mężczyzną. Poszukiwani są również świadkowie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41 zł, benzyny 98 7,20, a oleju napędowego 7,37, przekazał minister energii. Czyli bez zmian w stosunku do dziś, czyli pierwszego dnia powrotu na stację programu CPN. To powrót, przypomnę, w okrojonej formie, bo tylko obniżka podatku VAT bez już obniżki akcyzy. Kierowcy jednak w miarę zadowoleni.
8: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna i jest znaczna różnica. 60 zł dzisiaj zaoszczędziłem.
3: Rząd deklaruje, że program potrwa do końca sierpnia. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham wymieniał wiadomości z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu Susie Wiles. Tak twierdzi serwis Politico. Źródło portalu na Downing Street zapewniło, że szef rządu nie wyjawił istotnych informacji. W pewnym momencie nabrał podejrzeń i przerwał rozmowę. Downing Street nie skomentowało tych doniesień, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego.
4: A co w regionie?
9: Dom Zamyłki w Koninie zyskuje nowe wyposażenie. W zabytkowych wnętrzach rozpoczęto właśnie dostawę i montaż mebli, które będą sukcesywnie ustawiane w kolejnych pomieszczeniach. Prace mają potrwać do końca września. To następny etap projektu pod nazwą Nowa Energia w Kulturze – Rozwój Przestrzeni Kulturalnej w Koninie. Inwestycja ma wartość ponad 7 milionów 29 tysięcy złotych, z czego ponad 5 milionów 620 tysięcy stanowi dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Kolejne dostawy i prace montażowe będą prowadzone w najbliższym najbliższych tygodniach. Stopniowe wyposażanie domu Zemełki ma przygotować jego wnętrza do nowych funkcji. W odnowionej przestrzeni rozwijana będzie działalność kulturalna i twórcza, a mieszkańcy oraz goście zyskają miejsce do spotkań i korzystania z informacji turystycznej. Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Dzięki inwestycji zabytkowy dom Zemełki ma stać się miejscem łączącym historię obiektu z nowymi możliwościami do prowadzenia działalności kulturalnej, organizowania spotkań i rozwijania twórczych inicjatyw. Dom Zemełki z XVI wieku jest najstarszą kamienicą na rynku.
4: Konin FM. Pogoda.
3: Synoptycy ostrzegają przed burzami, te możliwe dziś głównie na południu i południowym zachodzie, ale niewykluczone też w centrum. Na termometrach 21 stopni na północy, 25 w centrum, 31 na południowym wschodzie.

0: wystrzec.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje, telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!
5: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.

0: Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Trwa budowa ulicy Kołłątaja w Kole. Inwestycja ma zakończyć się do końca tego roku. W ramach zadania powstanie nowa jezdnia, ciągi piesze, zjazdy oraz miejsca postojowe. Przebudowana zostanie również infrastruktura kanalizacji deszczowej. Nowa droga ma poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, a także zwiększyć funkcjonalność tej części miasta. Podczas realizacji prac kierowcy i piesi muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Władze koła apelują o cierpliwość i wyrozumiałość na czas prowadzenia robót. Inwestycje realizuje przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych z Turku. Wartość zadania wynosi 2 miliony 229 tysięcy. Po zakończeniu prac ulica Kołłątaja zyska kompleksowo przygotowaną infrastrukturę dostosowaną do potrzeb mieszkańców. Oprócz nowej nawierzchni wykonane zostaną elementy przeznaczone dla pieszych, zjazdy i miejsca parkingowe. Powstanie także kanalizacja deszczowa, która ma usprawnić odprowadzanie wód opadowych. Samorząd podkreśla, że inwestycja jest ważną zmianą dla tej części koła. Jej efektem ma być bezpieczna, wygodna i funkcjonalna ulica, która będzie służyć mieszkańcom przez kolejne lata. Przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Turku zostanie utworzona profesjonalna i bezpieczna dla młodzieży wirtualna strzelnica. To efekt porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym a Ministerstwem Obrony Narodowej. Ale to nie koniec inwestycji planowanych w obiektach powiatu tureckiego. W Skęczniewie, w Domu Pomocy Społecznej ze sprawą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zamontowane zostaną powietrzne pompy ciepła. I zmieniamy temat. Mieszkańcy gminy Kościelec przygotowują się do tradycyjnego dziękczynienia za tegoroczne plony. Dożynki gminne odbędą się w niedzielę 30 sierpnia w amfiteatrze w Kościelcu. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11.30 dziękczynną mszą odprawioną w intencji rolników. Następnie o 12.45 zaplanowano oficjalną część obrzędową Święta Plonów. W programie znajdzie się symboliczne przekazanie dożynkowego chleba. W popołudniowej części artystycznej publiczność usłyszy przyśpiewki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, a także obejrzy występ zespołu tańca ludowego Kościelec. Na scenie zaprezentuje się również Jacek Kurczak-Pruszyński. Muzyczna część wieczoru wystartuje o godzinie 18 od koncertu formacji Folkowa. Z kolei o 21.30 zaplanowano występ gwiazdy wydarzenia, którą będzie Etna. Całość zwieńczy wspólna zabawa taneczna. Dla najmłodszych uczestników imprezy organizatorzy przygotują darmowe dmuchańce.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że

FM. Konin FM. Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: Za chwilę o ciężko rannych w wypadku na Węgrzech. Potem nawet dożywocie za czyn z miłości. To w Wielkopolsce. Będzie też o tajnych rosyjskich bazach, które mogą zagrozić NATO.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Bilans ofiar wypadku autokaru na Węgrzech się nie zmienił, ale są ranni, którzy wciąż walczą o życie. Poszkodowani w tragicznym wypadku trafili do szpitali w czterech miastach. W Egerze znajduje się obecnie 10 Polaków. Jedna pacjentka wciąż znajduje się na intensywnej terapii, mówi wicedyrektor medyczny szpitala dr Zoltan Mosarowicz.
2: She has multiple injuries.
0: Ma wiele obrażeń, ale nie są poważne, dlatego miewa się w miarę dobrze.
2: She is quite well.
0: Na intensywnej terapii są też dwie osoby ze szpitala w Miszkolcu. Władze placówki przekazały, że w ich przypadku wciąż występuje zagrożenie życia, ale ich stan jest stabilny. Poszkodowani z lżejszymi obrażeniami jeszcze dziś mają wrócić do Polski. Południe, centrum i wschód kraju z ostrzeżeniami przed burzami i ulewami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko w Śląskiem, na Opolszczyźnie i w części Małopolski drugiego w trzystopniowej skali. To może oznaczać mocny wiatr, niewykluczony też grad. W południowo-zachodniej i centralnej Polsce alerty już obowiązują. W pozostałych regionach zaczną pod wieczór lub w nocy. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi, który odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Remigiusz Z. w sobotę postrzelił ją w głowę z broni czarnoprochowej i uciekł. Wczoraj został zatrzymany przez policję, dziś został przesłuchany.
3: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
0: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu. Ranna kobieta przebywa w szpitalu i stan jest określany jako krytyczny. Prokuratura wystąpi do sądu o aresztowanie Remigiusza Z. na 3 miesiące. Rosjanie stworzyli co najmniej 10 tajnych baz, z których dronami są w stanie zaatakować Warszawę, donosi Telegraph. Według brytyjskich dziennikarzy bazy te mają znajdować się przy granicach z Białorusią i Ukrainą. Już teraz część z nich używana jest do atakowania Ukrainy. Tomasz Rochowski.
4: Do ataku na Polskę lub inne kraje NATO Moskwa mogłaby wykorzystać drony Gerań, czyli rosyjską wersję irańskiego Shaheda. Amerykańskie i europejskie służby obawiają się, że Kreml rozważa zbrojną prowokację na terytorium Polski, ataki rakietowe lub dronowe na infrastrukturę krytyczną lub uderzenia pod fałszywą flagą. Tydzień temu Reuters przekazał, że Polska i kraje bałtyckie zaostrzają środki bezpieczeństwa wokół swojej infrastruktury krytycznej, obawiając się rosyjskiej prowokacji.
0: Tematem zajął się Tomasz Rochowski. Ważne dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, a że mamy wakacje, to również dla osób przebywających w tym rejonie. Między 19 a 20 zawyją dziś tam syreny. To trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i apeluje o zachowanie spokoju.
1: A co w regionie?
5: Mieszkańcy Ślesina i okolicznych miejscowości, ale też pozostałych gmin powiatu konińskiego mają okazję bezpłatnie skonsultować rozwój swoich dzieci ze specjalistami. Dzień bezpłatnych diagnoz i konsultacji odbędzie się już pojutrze, w środę 19 sierpnia, w godzinach od 10 do 12. Wydarzenie organizuje specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Piotra Janaszka w Rychwale, ale spotkanie zostanie przeprowadzone w jego oddziale w Ślesinie, który mieści się przy ulicy Kościelnej w budynku Domu Pomocy Społecznej. Akcja skierowana jest do rodziców, którzy niepokoją się o prawidłowy rozwój swoich pociech. Ze wsparcia mogą skorzystać opiekunowie dzieci mających trudności z mówieniem, komunikacją lub skupianiem uwagi. Konsultacje przeznaczone są także dla najmłodszych z problemami sprawności ruchowej i manualnej, niechętnie nawiązujących relacje z rówieśnikami czy nadmiernie wrażliwych na bodźce. W trakcie akcji będzie można zasięgnąć porad logopedy oraz ekspertów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Oferowana jest również pomoc specjalistów do spraw integracji sensorycznej oraz terapii ręki. Ze względu na ograniczony czas wydarzenia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. Zapisów można dokonać telefonicznie pod numerem 63 248 1151.
1: Konin FM. Pogoda.
0: do 21 stopni na północy, do 22 na zachodzie, około 25 w centrum, do 31 na południowym wschodzie i tam ostrzeżenia przed upałami. W większości kraju natomiast alerty pogodowe przed burzami. Najtrudniejsza sytuacja może być w Śląsku i na Opolszczyźnie, tam alerty drugiego stopnia.

0: Kategoria C, C plus E i kwalifikacja zawodowa KOT 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
1: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
0: W niedziele handlowe również.
4: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
5: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Wielkopolskie organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o pieniądze na projekty związane z ochroną i promocją zdrowia. Zarząd województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Łączna pula do rozdysponowania wynosi 150 tysięcy złotych. O wsparcie mogą starać się stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na przygotowanie i wydanie publikacji dotyczących zdrowia, a także organizację szkoleń, warsztatów i webinariów. Jednym z obszarów konkursu jest również promocja zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania oraz działania mające zapobiegać zaburzeniom odżywiania. Oferty należy składać do 28 sierpnia. Dokumenty przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem internetowego generatora. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów, zasad ubiegania się o środki i wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu, jak również na stronie internetowej powiatu konińskiego. W przypadku pytań dotyczących konkursu można kontaktować się z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu pod numerem telefonu 61 626 75 19. Organizacje zainteresowane pozyskaniem środków powinny pamiętać o terminie składania ofert i o wcześniejszym przygotowaniu kompletnej dokumentacji. W najbliższy weekend 22 i 23 sierpnia Konińska Starówka będzie miejscem 19 jarmarku świętego Bartłomieja. W programie znajdą się koncerty młodych artystów, występy wokalistów oraz wydarzenia związane z historią i tradycją miasta. Jarmark będzie również okazją do zakupów podczas targu rzemiosła, naturalnych produktów spożywczych i kiermaszu staroci. Sobotni program rozpocznie się od spacerów. O 9.27 PTTK zaprasza na wycieczkę na dachami Konina ze zbiórką na przystanku MZK Cmentarz Kolska. O 14 spod sceny wyruszy spacer z przewodnikiem Towarzystwa Przyjaciół Konina pod hasłem Przedmieście Świętego Ducha. Na scenie muzycznej o 16.30 wystąpią wokaliści studia My Voice ze Starego Miasta, o 17.15 młodzi artyści Konińskiego Centrum Kultury, o 18.00 uczniowie studia piosenki Metro Konin zaprezentują program Linia Metra, o 19.00 rozpocznie się koncert 80 minut dookoła świata. Na sobotę zakończy o 20.30 impreza z DJ-em na rynku. W niedzielę jarmark potrwa od 9 do 20. O 10.30 w Domu Zemełki odbędzie się wykład Zofia Urbanowska i Tatry. O 12.45 w Kościele Świętego Bartłomieja odprawiona zostanie msza święta w intencji rzemieślników. 19. jarmark Świętego Bartłomieja zakończy się w niedzielę 23 sierpnia o 17.00.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
4: A czemu się ubierasz?
3: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
4: A dzieci?
3: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
4: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
3: I duży parking.
4: To idealne miejsce.
3: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 000 zł zwrócą ci aż 20%

0: ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Reklama.
2: Wracają ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Część rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do kraju. Państwowe systemy są bezpieczne, zapewnia ministra zdrowia po gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor.
3: Wiadomości Konin FM.
2: Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Alerty obowiązują dziś i jutro, mówi Anna Gryczman z IMGW.
4: Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który będzie falował i przynosił kolejne strefy opadów deszczu oraz burz. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po Ziemię Łódzką i Kielecczyznę.
2: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo Małopolski. Alerty potrwają do północy. Z kolei przed burzami i intensywnymi opadami deszczu synoptycy ostrzegają na Mazowszu, w Łódzkiem, w części Podlasia i Lubelszczyzny. Dziś wieczorem do Polski może wrócić pierwsza grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że do kraju przetransportowane zostaną wszystkie ranne osoby. Możliwość powrotu kolejnych będą oceniać węgierscy i polscy lekarze, ale wiadomo, że pierwsi chętni na lot do Polski już są.
5: To będzie około 20 osób, które będą wracały do Polski, oczywiście międzylądowanie w Rzeszowie, tak żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły bliżej domu takiej pomocy mieć udzielonej.
2: Do transportu najciężej rannych gotowa jest wojskowa kasa oraz samoloty zabezpieczenia medycznego. Jak długo potrwają powroty, jeszcze nie wiadomo. Rząd zapewnia też pomoc w sprowadzeniu ciał ofiar wypadku. Zginęło w nim 12 osób. Podróżujący to przede wszystkim mieszkańcy Podkarpacia, którzy wracali do Polski z pielgrzymki do Medjugorje. A w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w południe minutą ciszy uczczono dziś pamięć 12 śmiertelnych ofiar wypadku. Flagi na budynku urzędu i w delegaturach opuszczono do połowy masztu i tak pozostanie do środy. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zaapelowała też do samorządów w regionie o opuszczenie flag, a do organizatorów imprez kulturalnych o to, by miały one stonowany charakter. Państwowe systemy informatyczne nie są zagrożone w wyniku cyberataku na platformę MyDoktor, zapewniła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Dodała, że wyciek dotyczy dostawcy oprogramowania głównie dla prywatnych placówek medycznych. W wyniku cyberataku w ręce hakerów trafiły dane medyczne 19 milionów Polaków. To dane o wizytach lekarskich, receptach i lekach. Nie fragmenty starych mebli czy naczyń, a całych budynków. Do tego dokopali się robotnicy pracujący przy remoncie łącznicy na Nowym Zjeździe w Warszawie. To dolne piętra trzech kamienic: Taubernhausa, Binkowskiej i Domu Profesorów, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
6: Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadtu. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś.
2: Na miejscu trwają prace archeologiczne. Kamienice raczej ponownie zostaną zasypane poza balkonem Domu Profesorów, którego wydobycie i zabezpieczenie nakazał konserwator zabytków.
3: A co w regionie?
7: Na wielkopolskich stadionach pojawiły się transparenty promujące oddolną akcję obywatelską na rzecz zmian w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego oraz ustawie o świadku koronnym. Jej organizatorzy chcą zebrać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy. Inicjatywa ma być koordynowana przez fundację tworzoną przez obywateli i nie jest związana z żadną partią polityczną, zapewniają kibice Górnika Konin. Autorzy akcji wskazują na problemy związane przede wszystkim z tymczasowym aresztowaniem oraz funkcjonowaniem instytucji świadka koronnego. Ich zdaniem areszt jest zbyt często wykorzystywany jako narzędzie nacisku, a nie wyjątkowy środek zapobiegający. W 2025 roku tymczasowo aresztowano niemal 18 tysięcy osób. Organizatorzy podają też, że sądy akceptują około 90% wniosków prokuratury o areszt i około 95% wniosków o jego przedłużenie. Zażalenia uwzględniane są natomiast w sądach regionalnych. rejonowych w ilości 3,5% przypadków, a w okręgowych w około 0,05%. Takie dane przytaczają kibice konińskiego klubu. Kolejnym postulatem jest zmiana zasad dotyczących świadków koronnych. Organizatorzy akcji krytykują sytuacje, w których zeznania osób unikających odpowiedzialności za własne przestępstwa stają się podstawą zarzutów wobec innych. Inicjatorzy podkreślają, że akcja ma chronić domniemanie niewinności, prawo do sprawiedliwego i szybkiego procesu oraz ograniczyć możliwość wykorzystywania prawa do celów politycznych. Wskazują również, że Polska ma jeden z najwyższych w Unii Europejskiej wskaźników liczby osób osadzonych. Zdaniem konińskich kibiców wolność powinna być zasadą, a areszt ostatecznością.
3: Konin FM. Pogoda.
2: Popołudnie i wieczór z deszczem i burzami na południu, w centrum i częściowo na wschodzie kraju. A na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 w Wielkopolsce, 25 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 26 na Śląsku.
3: Konin. Konin FM.
8: Dzień dobry, po godzinie 15 w drugiej połowie sierpnia, mówię Wojtek Maciejewski, jestem przed mikrofonem. Rozpoczynamy program Popołudnie w dobrym rytmie i takiego dobrego rytmu na naszej antenie oczywiście jak zawsze nie zabraknie. Mam nadzieję, że również jeśli chodzi o naszych słuchaczy, nie zabraknie dobrego humoru. Ja na pewno będę starał się ten jak najlepszy humor wśród naszych słuchaczy wzbudzić informacjami na pewno, które będę prezentował. Dzień dobry, zapraszam do godziny 18.
1: FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Czas na drogowe newsy. Na naszej antenie ich oczywiście nie może zabraknąć. Popołudnie, poniedziałkowe, po weekendzie to czas większego ruchu. Z nim trzeba się liczyć. Na niego trzeba zwracać uwagę. W Koninie taki większy ruch to oczywiście dwie przeprawy przez Wartę. No tak by przydała się pewnie już ta trzecia. Ale na razie mamy dwie, które w korkach. Jedna jeszcze do tego w remontach. W remontach trasa warszawska, najbardziej zakorkowana nowa przeprawa przy dojeździe do Ronda Miast Partnerskich. Na Konińskiej Starówce jesteśmy z informacjami, bo tam widać korek przy wyjeździe z ulicy Wałtarej Wynakolską i Świętojańską. Korkować się również może skrzyżowanie światła Świętojańska-Europejska. W Słupcy pamiętajcie kierowcy o utrudnieniach, które macie po godzinie 15 na obwodnicy tego miasta, Krajowa 92. Wyjeżdżając ze Słupcy w stronę Sąpolna też musicie liczyć się z utrudnieniami związanymi z robotami drogowymi.
1: Tunin FM.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
3: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.

Na konińskich bulwarach w piątek dużo się działo. Piątkowym seansem zakończono tegoroczne Dobre Filmy w tym miejscu. Na finał można było zobaczyć rocznicę Jana Komasy. Bulwar Nadwarciański po raz ostatni tego lata zamienił się w plenerową salę kinową. W tym roku spotkaliśmy się nad Wartą, ale też zabraliśmy wszystkich mieszkańców w małą podróż do Zielonego Zakątka. W Łężynie, piszą władze miasta, było tam kino pod chmurką, letnie wieczory, konkursy, nagrody i dużo dobrej atmosfery. Należy podziękować wszystkim, którzy byli podczas tegorocznej edycji Dobrych Filmów na Bulwarze Nadwarciańskim. Przede wszystkim podziękowania należą się publiczności za obecność, koce, leżaki i wspólne filmowe wieczory pod chmurką.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Od 11 września kierowcy zapłacą więcej za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. Operator trasy podnosi stawki o złotówkę za każdy z 50-kilometrowych odcinków. Kierowcy samochodów osobowych zapłacą 41 zł. Wzrosną również opłaty dla motocykli do 21 oraz pojazdów pozostałych kategorii. Dla transportu będą to stawki od 71 do aż 410 zł w zależności od rodzaju ciężarówki. Jednocześnie pojawią się rabaty dla kierowców korzystających z systemu wideotollingu, który automatycznie rozpoznaje tablice rejestracyjne. Zniżki wyniosą od 1 do 5 zł, zależnie od kategorii pojazdu. W przypadku samochodów osobowych opłata będzie niższa o 2 zł. Obecnie wideotolling działa na A2 tylko na trasie między Koninem a Poznaniem. Autostrada Wielkopolska zapowiada rozszerzenie systemu na cały płatny odcinek jeszcze do końca tego roku. Wrześniowa podwyżka będzie już drugą w 2026. W marcu cena dla samochodów osobowych wzrosła o 3 zł. Po tamtej decyzji Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o analizę możliwości wypowiedzenia umowy spółce zarządzającej trasą. Koncesje obowiązują do 2037 roku. Obecnie droga należy do spółki z Francji, która nabyła do niej prawa od rodziny Kulczyków. Z każdą kolejną podwyżką opłat rośnie liczba aut przejeżdżających bezpłatną drogą krajową numer 92. W okolicach Wrześni trwa właśnie jej remont, by mogła przyjmować duże ilości samochodów, w tym ciężarówek. W Rychwale trwa zbiórka nowych przyborów szkolnych dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin. Akcję organizuje Centrum Usług Społecznych wspólnie ze Stowarzyszeniem Vida Artis. Wystarczy podczas codziennych zakupów dorzucić do koszyka jeden dodatkowy artykuł, aby wesprzeć przygotowywaną wyprawkę. Potrzebne są m.in. zeszyty, kredki, pisaki, farby, linijki, piórniki, plecaki oraz worki na obuwie. Organizatorzy podkreślają, że nie chodzi o duże zakupy ani kosztowne produkty. Najważniejsze jest to, aby przekazane artykuły były nowe. Dary można przynosić do Centrum Usług Społecznych w Rychwale. Zbiórka potrwa do 4 września. I zmieniamy temat. Od 21 do 23 sierpnia Kino Oskar w Koninie ponownie włącza się w projekt Kino bez barier. Przegląd w drodze. W programie znalazły się 4 seanse, a bilety na wszystkie kosztują tylko 5 zł. Projekcje będą dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W ramach wydarzenia widzowie będą mogli skorzystać z audiodeskrypcji, napisów rozszerzonych, tłumaczenia na polski język migowy oraz z pętli indukcyjnej. Po wybranych seansach zaplanowano także spotkania z gośćmi i warsztaty. Jako pierwszy w piątek 21 o godzinie 19 zostanie pokazany film Pan Nikt kontra Putin. W sobotę o 11 odbędzie się seans animacji Arko przeznaczonej dla dzieci od 8 roku życia. Tego samego dnia o 18.30 widzowie zobaczą film Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Cykl zakończy w niedzielę 23 sierpnia o godzinie 16 projekcja filmu Milczenie Julii. 22 w Lichaniu odbędzie się sierpniowe spotkanie uzależnionych i ich rodzin. Wydarzenie będzie okazją do rozmowy, dzielenia się doświadczeniami i wzajemnego wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ich bliskich. Organizatorzy podkreślają, że będzie to przestrzeń bez oceniania i bez konieczności samotnego mierzenia się z problemem. Spotkanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 14 mszą w kaplicy Trójcy Świętej. Następnie o 15.30 w sali Ceunu Turyńskiego w dolnej części Bazyliki odbędzie się otwarty meeting dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W programie zaplanowano również rozmowy ze specjalistami oraz materiały pomagające lepiej zrozumieć mechanizmy uzależnienia i poznać możliwości uzyskania pomocy. Ważną częścią spotkania będą świadectwa osób, które mają za sobą doświadczenie uzależnienia i trudnej drogi do wolności. Uczestnicy będą mogli porozmawiać, posłuchać ich historii i przekonać się, że zwrócenie się po pomoc może być pierwszym krokiem do zmiany. Dla rodzin i przyjaciół będzie to także okazja do znalezienia zrozumienia i wsparcia. Spotkanie odbędzie się teraz w sierpniu, czyli w miesiącu trzeźwości.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Poranek w RMFFM.
1: Na terenie gminy Stare Miasto będzie zdecydowanie jaśniej. Podpisane zostały umowy na realizację kolejnego zadania, które ma zwiększyć bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz wszystkich użytkowników dróg. Nowe oświetlenie pojawi się w kolejnych miejscach, przy kolejnych ulicach na terenie gminy Stare Miasto. Inwestycja jest warta blisko 440 tysięcy złotych. Nowe oświetlenie pojawi się w 10 miejscowościach: Bicz, Głowiew, Lisiec Wielki, Posoka, Rumin, Stare Miasto, Tomaszew, Trójka, Zgoda oraz Żychlin. Będzie to łącznie ponad 60 nowych punktów świetlnych. Równolegle gmina też przygotowuje kolejne etapy rozbudowy sieci oświetleniowej. Opracowano już 9 dokumentacji technicznych dla inwestycji planowanych w takich miejscach jak Kazimierów, Lisiec Mały, Posoka oraz Stare Miasto. Część z nich, obejmująca ulicę Morową, Wiśniową oraz osiedle Zielone Wzgórze w Starym Mieście, według zapowiedzi ma być zrealizowane jeszcze w tym roku.
0: Koninę FM.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
2: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
6: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Reklama.

0: FM.
1: Ekonomiczne wiadomości. Dzisiaj dobra informacja dla wszystkich, bowiem od dzisiaj do końca sierpnia wraca rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej. Rząd obniża VAT na paliwa w związku z wysokimi cenami. Te ceny już, jak widzimy, na stacjach spadły. VAT został obniżony z 23 do 8%. Wznowienie programu CPN to odpowiedź na przedłużającą się amerykańską agresję na Iran, który w odpowiedzi zamknął cieśninę Ormus. To doprowadziło do zatrzymania dostaw ropy z Bliskiego Wschodu, no i wzrost cen paliw na stacjach.

0: które to wzrosty odczuwamy. W ramach programu CPN minister energii ustala maksymalne ceny, za jakie stacje benzynowe mogą sprzedawać paliwo. Cena ustalana jest na podstawie formuły, która bierze pod uwagę średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, akcyzę, opłatę paliwową i podatek VAT. Dodatkowo do ceny doliczana jest marża sprzedawowa w wysokości 30 groszy na litrze.
1: Konin FM. Nie żyje znany aktor Jan Frycz, miał 72 lata. Polscy śledczy już na Węgrzech będą oględziny autokaru. Sprawdzimy też, o ile spadły ceny paliw po wejściu w życie nowej odsłony pakietu CPN.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Miriam Lipińska, a na początek informacja sprzed chwili. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny, filmowy i serialowy. O jego śmierci poinformował właśnie Teatr Narodowy w Warszawie, dodając, że aktor zmarł w minioną sobotę, 15 sierpnia. Jan Frycz miał 72 lata. Prokurator, policjanci i biegli sądowi z Podkarpacia są już na Węgrzech. Jeszcze dziś mają wziąć udział w ponownych oględzinach autokaru, który wczoraj rozbił się na północy Węgier. Prokuratura w Krośnie poprosiła też prokuraturę w Miszkolcu w oparciu o europejski nakaz dochodzenia o zabezpieczenie i przekazanie całej zebranej dotąd dokumentacji, mówi rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
3: W szczególności dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonów pokrzywdzonych, dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę, protokołów przesłuchania świadków.
1: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, 10 rannych jest w ciężkim stanie. Autokarem jechali pielgrzymi, głównie z Podkarpacia, z pielgrzymki do Medjugorje. Prokuratura w Krośnie poinformowała także, że zabezpieczyła już dokumenty firmy przewozowej i biura turystycznego, które organizowały wyjazd. Ceny benzyny niższe średnio o 90 groszy, diesla o 70 groszy to pierwsze efekty częściowego przywrócenia rządowego programu CPN. Obniżony VAT będzie obowiązywać do końca sierpnia, a rząd codziennie będzie ogłaszać ceny maksymalne. Dziś za benzynę 95 płacimy nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, a za olej napędowy 7 zł i 37 groszy za litr. Tak samo ma być też jutro. Na światowym rynku jednak jest presja na podwyżki cen ropy. Po 2 tygodniach czeka nas prawdopodobnie powrót do wysokich cen, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
4: No dzisiaj można spodziewać się, że ten szok poznawczy na stacjach na początku września może być duży. Z tym, że pamiętajmy, że 2 tygodnie na rynku naftowym w obecnych warunkach to jest bardzo dużo czasu i naprawdę sporo może się wydarzyć. Ale na ten moment będziemy obserwować sytuację, która raczej nie napawa optymizmem.
1: W najbliższych dniach analityk spodziewa się podwyżek cen maksymalnych o co najmniej kilka groszy na litrze. 22 września ruszy pilotaż bezpłatnego państwowego e-dziennika. Na razie projekt resortu edukacji w tej sprawie trafił do opiniowania. Testy e-dziennika będą trwać przez cały rok szkolny, a system ma wejść do wszystkich szkół od 1 września 2027 roku. Tymczasem mamy na razie 2 ostatnie tygodnie wakacji, czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak póki co ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
5: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
6: Pomału, z końcem miesiąca.
1: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice uczniów ze szkół ponadpodstawowych, nawet 1200 zł, bo tu trzeba jeszcze doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
2: A co w regionie?
7: Żniwa w Wielkopolsce są już na ostatniej prostej. W większości powiatów zebrano zdecydowaną większość zbóż i rzepaku, a na polach zostały tylko pojedyncze plantacje. Tegoroczne zbiory są jednak słabsze niż przed rokiem, a niskie ceny skupu nie rekompensują rolnikom kosztów produkcji. Na plony wpłynęła przede wszystkim pogoda, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Wysokie temperatury i niedobór deszczu w kluczowych fazach rozwoju roślin szczególnie zaszkodziły uprawom na słabszych glebach. Rzepak ucierpiał dodatkowo przez przymrozki w okresie kwitnienia. W niektórych miejscach ulewy i silny wiatr spowodowały wyleganie zbóż i rzepaku, co utrudniało zbiór. Problemem była również jakość ziarna. Drobne ziarniaki, gorsze parametry i zbyt wysoka wilgotność powodowały konieczność dosuszania lub odrzucenia części dostaw przez skupy. Plony pszenicy wynoszą od 3 do 8 ton z hektara, pszenżyta od 2,5 do 8, a żyta od 3 do 7 ton. Rzepak daje od niespełna 1,5 jednej do 4 ton z hektara. Ceny skupu to średnio 750-850 zł za tonę pszenicy, 600-730 za pszenżyto, 550-650 za żyto i 2200-2360 zł za rzepak. Rolnicy odczuli także wysokie ceny paliwa. W szczycie żniw olej napędowy kosztował ponad 8 zł za litr. Wielkopolska Izba Rolnicza pozytywnie ocenia zapowiedź ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego dotyczącą zwiększenia zwrotu akcyzy za paliwo ze 1,46 zł do 2 zł za litr. Izba od lat postuluje takie rozwiązania. W powiecie konińskim żniwa są już niemal zakończone. Do zebrania pozostały niewielkie ilości plonów. Nie ma problemów ze sprzedażą ani kolejek w punktach skupu. Rzepak kosztuje około 2230 zł za tonę, pszenżyto 650-710 zł, a pszenica 760-820 zł za tonę.
2: Konin FM. Pogoda.
1: Na termometrach dziś maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 w Wielkopolsce, 25 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 26 na Śląsku. Popołudnie i wieczór z deszczem i burzami, na południu, w centrum i miejscami na wschodzie kraju.

0: Jesteśmy już po godzinie 16. Witam w drugiej godzinie programu Popołudnie w dobrym rytmie. No i czas zobaczyć, co tam ciekawego w kalendarzu mamy. A dzisiaj, jak widać, jest 17 dzień wakacyjnego miesiąca, tego drugiego. Tego, który w ostatnich latach był zdecydowanie cieplejszy. W tym roku też nie mamy co narzekać na sierpień. No to spoglądamy, co tam w kalendarzu. Poniedziałek, imieniny obchodzą Jacek, Anita, Joanna, Maria, Angelika, Magdalena, Klara, Maksym. To jeszcze nie koniec. Na imieniny dalej obchodzą Eliza, Julianna, Miron, Mirona, Anastazy, Jacenty, Bonifacy, Zawisza, Eusebiusz, Żanna i Nastazja. Mamy 229 dzień roku, 34 tydzień. I w ten dzień pamiętajcie solenizantom i jubilatom złożyć życzenia, a na naszej antenie będziecie mogli to uczynić już w najbliższą niedzielę od 10 do 14.
1: Konin FM. Konin FM. Reklama. Kategoria C, C plus E i kwalifikacja zawodowa KOT 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
2: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Reklama.
4: Konin FM 104.1.

Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie, to nie tylko dobra, roztańczona muzyka, ale też informacje. To po 16 mamy teraz dla zmotoryzowanych, dla kierowców. No i co tam widać na drogach? Widać cały czas większy ruch na najważniejszych skrzyżowaniach, no ale pamiętajcie też o robotach drogowych. Takie roboty powodują duże problemy dla tych, którzy ze Słupcy jadą w stronę Sompolna, ale dla tych również, którzy z Konina jadą w stronę Kazimierza Biskupiego i Kleczewa. Miejscowość Włodzimirów, roboty drogowe na całego tam drogowcy pracują, na całego również utrudnienia w Koninie w związku z remontem, przebudową, budową od podstaw, jak kto woli, mostu nowego nad Wartą w trasie warszawskiej. Gdzie jeszcze większy ruch, to widzę Spółdzielców, ale widzę również ulica Kleczewska, Wyszyńskiego, cały wylot w stronę Kramska z dużą ilością pojazdów. Szerokiej, bezpiecznej drogi, kierowcy.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Dom Zamełki w Koninie zyskuje nowe wyposażenie. W zabytkowych wnętrzach rozpoczęto właśnie dostawę i montaż mebli, które będą sukcesywnie ustawiane w kolejnych pomieszczeniach. Prace mają potrwać do końca września. To następny etap projektu pod nazwą Nowa Energia w Kulturze – Rozwój Przestrzeni Kulturalnej w Koninie. Inwestycja ma wartość ponad 7 milionów 29 tysięcy złotych, z czego ponad 5 milionów 620 tysięcy stanowi dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Kolejne dostawy i prace montażowe będą prowadzone w najbliższych tygodniach. Stopniowe wyposażanie domu Zamełki ma przygotować jego wnętrza do nowych funkcji. W odnowionej przestrzeni rozwijana będzie działalność kulturalna i twórcza, a mieszkańcy oraz goście zyskają miejsce do spotkań i korzystania z informacji turystycznej. Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Dzięki inwestycji zabytkowy dom Zamełki ma stać się miejscem łączącym historię obiektu z nowymi możliwościami do prowadzenia działalności kulturalnej, organizowania spotkań i rozwijania twórczych inicjatyw. Dom Zamełki z XVI wieku jest najstarszą kamienicą na rynku. Trwa budowa ulicy Kołątaja w Kole. Inwestycja ma zakończyć się do końca tego roku. W ramach zadania powstanie nowa jezdnia, ciągi piesze, zjazdy oraz miejsca postojowe. Przebudowana zostanie również infrastruktura kanalizacji deszczowej. Nowa droga ma poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, a także zwiększyć funkcjonalność tej części miasta. Podczas realizacji prac kierowcy i piesi muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Władze Koła apelują o cierpliwość i wyrozumiałość na czas prowadzenia robót. Inwestycje realizuje przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych z Turku. Wartość zadania wynosi 2 miliony 229 tysięcy. Po zakończeniu prac ulica Kołątaja zyska kompleksowo przygotowaną infrastrukturę dostosowaną do potrzeb mieszkańców. Oprócz nowej nawierzchni wykonane zostaną elementy przeznaczone dla pieszych, zjazdy i miejsca parkingowe. Powstanie także kanalizacja deszczowa, która ma usprawnić odprowadzanie wód opadowych. Samorząd podkreśla, że inwestycja jest ważną zmianą dla tej części Koła. Jej efektem ma być bezpieczeństwo, wygodna i funkcjonalna ulica, która będzie służyć mieszkańcom przez kolejne lata. Kaplica cmentarna w Grzymiszewie odzyskała dawny wygląd. XIX-wieczny obiekt przeszedł prace renowacyjne elewacji, odnowiono zewnętrzne ściany budynku, uzupełniono ich ubytki, wykonano nowe tynki i przeprowadzono malowanie. Podczas remontu zastosowano odpowiednie techniki konserwatorskie oraz materiały, które mają zapewnić trwałość wykonanych prac. Kaplica znajduje się na terenie zabytkowego cmentarza w Grzymiszewie, wpisanego do rejestru decyzją z 1995 roku. Ten obiekt ma również znaczenie historyczne. Znajduje się w niej miejsce pochówku przedstawicieli rodu puławskich herbu Ślepowron. Odnowiony budynek nadal pełni swoją dotychczasową funkcję. Jest kaplicą cmentarną parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Grzymiszewie. Renowacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym z programu Polski Ład. Dzięki przeprowadzonym pracom zabytkowa kaplica zyskała odświeżoną elewację, a zastosowane podczas remontu rozwiązania mają pomóc zachować jej obecny stan przez kolejne lata. Inwestycja pozwoliła jednocześnie poprawić wygląd obiektu, który jest częścią historycznego cmentarza w Grzymiszewie i nadal służy lokalnej społeczności.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: 41 pedagogów odebrało awanse zawodowe w Koninie. Tylu nauczycieli mianowanych zyskało wyższy stopień awansu zawodowego. Uroczyste wręczenie aktów nadania odbyło się w zabytkowym domu Zemełki i stanowiło zwieńczenie udanej sesji egzaminacyjnej. Wyższy stopień zawodowy zdobyły osoby pracujące na co dzień w lokalnych szkołach oraz w przedszkolach. Wyższy stopień zawodowy trafił do kadry pedagogicznej z miejskich placówek oświatowych. Grono to tworzą nauczyciele mianowani w Koninie, którzy w letniej sesji pomyślnie zdali egzamin zawodowy. Wszyscy wyróżnieni pedagodzy musieli wcześniej odbyć wymagający staż oraz wykazać się bogatym dorobkiem dydaktycznym. Dzięki temu ich praca bezpośrednio wpływa na jakość edukacji w konińskich placówkach.
1: Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
2: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

dzisiaj wyjątkowo mała zmiana w programie. Otóż podsumowanie ostatniego weekendu piłkarskiego na naszej antenie. Jutro zapraszam we wtorek przed godziną 17. Teraz natomiast informacja bardzo ważna dla pasażerów MZK Konin, bowiem od dziś, od 17 sierpnia, autobusy linii 60+ obsługują każdy przystanek na swojej trasie. Dlatego MZK zachęca do zapoznania się z aktualnym rozkładem jazdy przed wyruszeniem w drogę. Linia 60+ od dzisiaj ze zmianą bardzo ważną dla wszystkich podróżujących. Zbliżamy się do godziny 17. O 17 kolejna porcja informacji na naszej antenie.

0: Część rannych w wypadku na Węgrzech wróci dziś do kraju. Przed nami niespokojna pogoda, mocno popada i zagrzmi. Końcówka wakacji z zakazami wchodzenia do wody na kilkudziesięciu kąpieliskach nad morzem.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. 22 osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dziś wieczorem wrócą specjalnym samolotem do Polski. Maszyna wyląduje w Rzeszowie i tam poszkodowanych przejmą służby medyczne, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Pani wojewoda otrzymała również od nas szczegółowe informacje, którzy pacjenci będą musieli być odtransportowani do szpitali. Te miejsca są dla tych pacjentów zapewnione.
0: Do pasażerów tego lotu mogą jeszcze dołączyć dwie osoby. Na razie węgierscy lekarze robią im jeszcze ostatnie badania. Jak dodała wiceminister, 18 poszkodowanych pozostanie na razie w węgierskim szpitalu, a 5 kolejnych zostało już wypisanych, są pod opieką rodzin. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szu, Nigdy w życiu, Pestka, Pręgi czy z serialu Ślepnąc od świateł. Jana Frycza tak wspomina jego kolega po fachu, Jan Englert.
3: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem. Aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją. Aktorem, który inspirował. Aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Był osobowością, krótko mówiąc, teatralną.
0: Jan Frycz 6-krotnie był laureatem polskich nagród filmowych Orły. Aktor zmarł w minioną sobotę, miał 72 lata. Długotrwałe ulewy i burze. Tak dziś i w kolejnych dniach będzie wyglądać pogoda w Polsce. To spora zmiana, bo jeszcze w weekend było upalnie. Niespokojnie zapowiada się w pogodzie zwłaszcza najbliższa noc. Strefa intensywnych opadów deszczu będzie się przemieszczać w stronę północnego wschodu, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
4: We wtorek pogoda zacznie się stopniowo uspokajać, ale nadal będzie pochmurno i deszczowo.
0: Jutro temperatura do maksymalnie 21 stopni na zachodzie Polski. Cieplej zrobi się w czwartek. Na południe kraju wrócą upały, ale tylko na chwilę, bo już w weekend znów ochłodzenie. Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w weekend w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Na razie nic nie wskazuje na celowe podpalenie w skansenie. Spłonęły 3 budynki. Największą stratą jest doszczętnie zniszczony zabytkowy kościół z XVII wieku. Jak mówi dyrektor skansenu Marcin Krowiak, ogromną stratą jest także zniszczenie przez ogień zabytkowych organów starszych niż sam kościół i do chwili pożaru ciągle działających.
5: Niestety największa perła naszego muzeum, XVII-wieczny kościół, spłonął doszczętnie, łącznie z wyposażeniem. Na ten moment jest to zdecydowanie za wcześnie mówić o jakichkolwiek przyczynach.
0: Muzeum cały czas jest zamknięte dla odwiedzających. Czerwone flagi na 37 kąpieliskach nad Bałtykiem. Wszystko przez wysokie fale. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Gąskach, Łazach, Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach, Darłowie oraz Międzywodziu.
1: A co w regionie?
6: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku odnosi się do najnowszych ustaleń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczących uciążliwości zapachowych. Spółka podkreśla, że wyczuwanie odorów kanalizacji lub na terenie oczyszczalni nie oznacza, że właśnie tam powstaje jego źródło. Miejska sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia odbierają ścieki z wielu miejsc. Według PGKiM-u, jeśli do kanalizacji trafiają ścieki przemysłowe zawierające substancje powodujące powstawanie odorów, sieć oraz oczyszczalnia mogą je jedynie przenosić i ujawniać związane z nimi zapachy. Spółka wskazuje, że dlatego od początku należało sprawdzać przede wszystkim składy ścieków trafiających do miejskiej kanalizacji. W ściekach pochodzących z jednego z zakładów wykryto substancje, które mogły negatywnie wpływać na funkcjonowanie oczyszczalni i powodować uciążliwości zapachowe. W związku z tym PGKiM podjęło działania zmierzające do odłączenia zakładu od miejskiej sieci kanalizacyjnej. Istotne jest również to, że po uruchomieniu przez tę prywatną firmę podczyszczalni ścieków uciążliwości zapachowe się zmniejszyły. Prywatny przedsiębiorca deklaruje, że docelowo problem ma całkowicie ustąpić. Turkowski PGKiM zaznacza, że jego celem było ustalenie i wyeliminowanie rzeczywistego źródła problemu, a nie przypisywanie odpowiedzialności kanalizacji czy oczyszczalni. Spółka podkreśla, że to ona wykryła nieprawidłowości w ściekach z tej prywatnej firmy i podjęła działania zmierzające do ich usunięcia. Jej zdaniem samo wskazanie miejsca, w którym wyczuwalny jest odór, nie wystarcza do określenia jego źródła.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Wieczór i noc z intensywnymi opadami deszczu w centrum i miejscami na wschodzie, z kolei na południu burze. Jutro deszczowo w całym kraju, ale będą też miejscami niewielkie przejaśnienia. A na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, do 20 na Pomorzu i 21 na Dolnym Śląsku.

0: tam po godzinie 17. Skoro po tej pełnej godzinie jesteśmy, to w kalendarzu zobaczmy, co jeśli chodzi o święta nietypowe mamy. A dzisiaj można powiedzieć, że każdy z nas w jakimś stopniu świętuje, no bo każdy z nas jest zakręcony. No a jeśli jest zakręconym, no to trzeba być też pozytywnie zakręconym. I taki dzisiaj dzień w kalendarzu świąt nietypowych mamy. Do tego jest też dzień lumpeksu. Jeśli chodzi o przysłowie, jeśli w dniu Jacka nie pada suchą jesień, to nam wszystkim zapowiada. Słońce dzisiaj pracuje do godziny 19.57. Dzień trwa 14 godzin i 34 minuty.
1: Tunin FM.
2: Reklama. Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
3: A czemu się ubierasz?
2: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
3: A dzieci?
2: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
3: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
2: I duży parking.
3: To idealne miejsce.
2: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
6: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plec.

0: Kolejna informacja drogowa na naszej antenie. Otóż autostrada A2 w naszym subregionie dzieli się na tą płatną, koncesyjną oraz bezpłatną, państwową. Z tej bezpłatnej korzystamy z radością. Jeśli chodzi o tą trasę w stronę Poznania, no to lepiej nic nie mówić, no ale trzeba wspomnieć o tym, że zapowiadana jest kolejna podwyżka opłat, druga w tym roku. Za przejazd na przykład odcinkiem z Konina do Wrześni będziemy płacić 41 zł. Tyle mają wynosić stawki opłat za przejazd odcinkami autostrady A2 od 11 września 2026 roku. Mowa o odcinku od Nowego Tomyśla do Konina. Tutaj auta osobowe mają do pokonania 3 bramki. Każde od 11 września, każda bramka będzie kosztować, tak jak wspomniałem, 41 zł.
1: Konin FM. Konin FM.

0: świeże lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Mieszkańcy Ślesina i okolicznych miejscowości, ale też pozostałych gmin powiatu konińskiego mają okazję bezpłatnie skonsultować rozwój swoich dzieci ze specjalistami. Dzień bezpłatnych diagnoz i konsultacji odbędzie się już pojutrze, w środę 19 sierpnia, w godzinach od 10 do 12. Wydarzenie organizuje specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Piotra Janaszka w Rychwale, ale spotkanie zostanie przeprowadzone w jego oddziale w Ślesinie, który mieści się przy ulicy Kościelnej w budynku Domu Pomocy Społecznej. Akcja skierowana jest do rodziców, którzy niepokoją się o prawidłowy rozwój swoich pociech. Ze wsparcia mogą skorzystać opiekunowie dzieci mających trudności z mówieniem, komunikacją lub skupianiem uwagi. Konsultacje przeznaczone są także dla najmłodszych z problemami sprawności ruchowej i manualnej, niechętnie nawiązujących relacje z rówieśnikami czy nadmiernie wrażliwych na bodźce. W trakcie akcji będzie można zasięgnąć porad logopedy oraz ekspertów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Oferowana jest również pomoc specjalistów do spraw integracji sensorycznej oraz terapii ręki. Ze względu na ograniczony czas wydarzenia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. Zapisów można dokonać telefonicznie pod numerem 63 248 11 51. Wielkopolskie organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o pieniądze na projekty związane z ochroną i promocją zdrowia. Zarząd województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Łączna pula do rozdysponowania wynosi 150 tysięcy złotych. O wsparcie mogą starać się stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na przygotowanie i wydanie publikacji dotyczących zdrowia, a także organizację szkoleń, warsztatów i webinariów. Jednym z obszarów konkursu jest również promocja zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania oraz działania mające zapobiegać zaburzeniom odżywiania. Oferty należy składać do 28 sierpnia. Dokumenty przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem internetowego generatora. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów, zasad ubiegania się o środki i wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu, jak również na stronie internetowej powiatu konińskiego. W przypadku pytań dotyczących konkursu można kontaktować się z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu pod numerem telefonu 61 626 75 19. Organizacje zainteresowane pozyskaniem środków powinny pamiętać o terminie składania ofert i o wcześniejszym przygotowaniu kompletnej dokumentacji. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza fotografów na wyjątkowy plener Portret Konia. Wydarzenie odbędzie się od 18 do 20 września w stajni Podolin w Rościszowie. To u podnóża Gursowich. I to jest propozycja dla mieszkańców naszego regionu, którzy chcą rozwijać warsztat fotograficzny pracując ze zwierzętami, naturalnym światłem, lampami studyjnymi oraz w górskim plenerze. Uczestnicy będą fotografować konie różnych ras i w różnym wieku. Zaplanowano zarówno pozowane sesje portretowe, jak i dynamiczne zdjęcia zwierząt w ruchu. W programie znajdą się m.in. fotografie koni w naturalnym świetle, sesja z lampami studyjnymi i kolorami, a także zdjęcia w ogrodzie i na terenie ośrodka. Nie zabraknie również bardziej nietypowych ujęć. Organizatorzy przewidzieli fotografowanie koni w lesie z możliwością wykorzystania świec dymnych oraz zdjęcia zwierząt w ruchu z widokiem na góry. Będą także sesje fotograficzne z końmi prowadzone pod opieką wykwalifikowanej kadry. Plener ma być okazją nie tylko do zdobycia nowych doświadczeń, ale również do stworzenia własnego materiału fotograficznego. Organizator, czyli Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, zapewnia uczestnikom możliwość dowolnego wykorzystania tych wykonanych podczas zajęć fotografii.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Gmina Krzymów, gmina leżąca w pobliżu Konina, to gmina, która można powiedzieć jest związana z wieżami. Jedna z tych wież bardzo pięknie prezentująca się i bardzo pięknie z niej widać całą okolicę to wieża na Złotej Górze. Trudności z realizacją tej inwestycji, z naprawą tej wieży cały czas ma samorząd gminy Krzymów. Drugi przetarg na remont wieży nie przyniósł oczekiwanego rozstrzygnięcia. Gmina musiała unieważnić całe postępowanie. Samorząd teraz czeka na zgodę na wydłużenie terminów rozliczenia otrzymanej dotacji i przygotowuje kolejną procedurę przetargową. Otwarcie ofert w tym przetargu miało miejsce 13 sierpnia.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: FM. Konin FM.
1: Rozpoczął się kolejny tydzień wakacji roku 2026. No i jak z pogodą w tym tygodniu? Wiele na to wskazuje, że odpoczniemy do weekendu. Odpoczniemy od wysokich temperatur. Ma pojawić się opad deszczu. No i co najważniejsze, to opady, zwłaszcza w okolicach środy, według prognoz mogą być większe i mocniejsze, co na pewno nas wszystkich ucieszy. Ale na razie, jeśli mówimy o upałach, to ich na pewno do końca tygodnia nie widać. Do końca tygodnia też maleją szanse na to, żeby temperatura przekraczała plus 25 stopni. Najbliższe dni w Koninie i w regionie będą takie spokojniejsze, jeśli chodzi o temperatury, co na pewno cieszy tych, którzy nie lubią upałów, a upalnie na przykład było w sobotę. Jak będzie jutro? Zobaczymy. Czego można być pewnym, to tego, że po godzinie 15 przywitam się z Wami w kolejnym wydaniu programu Popołudnie w dobrym rytmie. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia, dziękując za wspólnie spędzone dzisiaj 3 godziny. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.
0: Konin FM. Konin FM.
2: Czania, czuane, nendom, game, nendom.

0: 104.1. Reklama. Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Reklama.
0: Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Birmingham. Biało-czerwoni na Wyspach zdobyli 8 medali, w tym 6 srebrnych i 2 brązowe. To o 2 krążki więcej niż 2 lata temu w Rzymie, gdzie jednak złoto wywalczyli Wojciech Nowicki w rzucie młotem i Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów. Co ciekawe, w Polsce królowa sportu jest zdecydowanie kobietą. Aż 7 z 8 medali przywiozły bowiem z Birmingham kobiety. Ale brak złota przełożył się na odległe 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, którą wygrali Włosi. Więcej o srebrnych mistrzostwach w wykonaniu Polaków, a właściwie Polek, teraz Błażej Kulesza.
9: O ile Ewa Swoboda czy Pia Skrzyszowska smak medalu z europejskiego czempionatu doskonale znają, to krążek wywalczony przez Klaudię Kazimierską na 1500 metrów był z pewnością wyjątkowy.
10: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie tak, że dzisiaj, to tylko generalnie przez lata. Ciążyła na mnie taka klątwa juniorki.
9: Brak złota skutkuje tym, że w klasyfikacji medalowej Polacy kończą dopiero na 18 miejscu.
11: Dużo srebra, mało brązu, zabrakło złota.
9: Mówi Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
11: Myślę, że gdybyśmy zdobyli jeden złoty medal, wskoczylibyśmy bardzo mocno w klasyfikacji medalowej. Pod względem ilości zdobytych medali wyglądamy na tle Europy bardzo dobrze.
9: Mając na uwadze klasyfikację medalową, to najgorszy start od 20 lat. Za 2 lata będzie na pewno lepiej, bo mistrzostwa odbędą się u nas, w Chorzowie.
8: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwukrotny zwycięzca Tour de France Jonas Wienigo nie wystartuje już w tym roku. Duński kolarz, który w maju wygrał Giro d'Italia, postanowił zakończyć sezon po złamaniu obojczyka. 29-letni Wienigo nie wystąpi więc we wrześniowych Mistrzostwach Świata w Montrealu. Duńczyk doznał kontuzji w

nocy burze możliwe na południu, a na wschodzie i w centrum dodatkowo intensywne opady deszczu. Jutro parasole przydadzą się już w całym kraju, a do tego chłodniej na termometrach, maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku.

0: dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Konin FM.
6: Konin FM.
5: Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasz Pucharowicz się wzmacnia, znany z występów w Górniku Zabrze Senegalczyk Usman Sow został piłkarzem Jagiellonii. 26-letni skrzydłowy trafił do białostockiego zespołu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z duńskiego Brandby. Jagiellonia w czwartek zagra w Białymstoku pierwszy mecz fazy play-off o fazę ligową Ligi Europy, a jej przeciwnikiem będzie gruzińska Iberia Tbilisi. Płotkarka Pia Skrzyszowska znalazła się w składzie komisji zawodniczej European Athletics, poinformował Polski Związek Lekkiej Atletyki. Polka została wybrana przez innych zawodników i będzie zasiadać w komisji do 2030 roku. Skrzyszowska w zakończonych wczoraj w Birmingham lekkoatletycznych mistrzostwach Europy przywiozła 2 medale. Srebrny indywidualnie na 100 metrów przez płotki i brązowy w sztafecie 4x100 metrów. 2 medale z Paryża przywieźli z kolei nasi pływacy. Mistrzostwa Europy okazały się jednak mistrzostwami niedosytu. Cieszyć można się ze złota Katarzyny Wasik na 50 metrów stylem dowolnym i brązu Justyny Kozan na 400 metrów stylem zmiennym. I 3 rekordów kraju. Ale paryskie mistrzostwa pokazały, że europejska czołówka nieco naszej kadrze odpłynęła. Błażej Kulesza.
8: Złoto Katarzyny Wasik, która w pokonanym polu zostawia słynną Szwedkę Sarę Siestrem, to jeden z piękniejszych obrazków tych mistrzostw.
9: Spełniło się moje największe marzenie.
8: Doświadczona sprinterka kilkanaście lat temu przecież chciała kończyć karierę.
9: Wiem, że nie można się poddawać, pomimo tego, że wiele osób w ciebie nie będzie wierzyć, ale jeżeli mamy to marzenie, to warto po niej iść.
8: Ale patrząc na całokształt występu polskich pływaków, ocena musi być znacznie słabsza, mówi Bartosz Kizierowski, trener polskiej kadry.
10: Pierwsze odczucie było, że jest pewien niedosyt. Była rzeczywiście grupa zawodników, która przyjechała tutaj i no, nie wykorzystała tej szansy.
8: Przed 2 laty w Belgradzie Polacy z basenu wyłowili aż 15 medali. I chociaż trzeba przypomnieć, że w roku olimpijskim nie wszyscy najlepsi do stolicy Serbii przyjechali, to rekordowe mistrzostwa sprzed 2 lat pozostają już teraz tylko miłym wspomnieniem.
7: A mówił o tym Błażej Kulesza.

0: W nocy burzowo na południu, a na wschodzie i w centrum także intensywne opady deszczu. Jutro popada w całym kraju, ale będą też niewielkie przejaśnienia. A do tego chłodniej. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Śląsku, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku.
1: Konin FM.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Reklama.

Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.